0: SK2, Jelenia Góra.
1: Chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Poniedziałek w Jeleniej Górze to maksymalnie 12 stopni. Do tego możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, ale jest też szansa na drobne przelotne opady deszczu. Dziś słońce od 7.15 do 18.11, tak więc można już zobaczyć, że niestety dzień cały czas robi się troszeczkę krótszy. Wiatr umiarkowany, miejscami zimny i dość silny.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka z dużą przewagą. Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa, zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska, którą wystawiły do tych wyborów Koalicja Obywatelska i PSL, zdobyła niecałe 38%, mówi Krzysztof Dyl z Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
3: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Monika Piątkowska pogratulowała zwycięstwa Gibale, ale zapowiedziała, że będzie się pilnie przyglądać jego pracy.
4: Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
1: A frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
5: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tą informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
1: W tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie służb. Teraz Mazury, gdzie 34 małe żółwie błotne wróciły do natury, wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
6: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
1: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK2 Sport.
1: Hit Ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Korną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS-u Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Dla czterokrotnego mistrza świata to już 73. wygrana w karierze.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jakbyście chcieli, żeby ktoś ziewnął za was, to ja się zgłaszam.
10: Proszę bardzo.
9: Ja mówię...
11: Ładny ziew, ładny.
9: Nie, bo się to udawany był. Jak będzie prawdziwy, to wam powiem. Ale przeciągnąć się mogę, nawet teraz. I to nie musi być udawane.
11: I wy już nie musicie, proszę bardzo. Do roboty szybciutko.
9: Dzień dobry.
11: Dzień
9: dobry.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: Ty, jak to pomaga? Jeszcze 10 sekund temu bym tu podusie wziął, nakryłbyś mnie kołdrą, to bym zasnął znowu.
11: Czyli ty za państwa ziewnąłeś i się przeciągnąłeś?
9: Tak.
11: To ja biorę na siebie poradną toaletę. Do widzenia.
9: Przydałaby ci się.

0: sam.
1: My też się nie przestajemy zaskakiwać. Jak czasami powiem Jarząbkowi, coś to Jarząbek,
2: no, że się Ameryka odkrył, no.
1: Okazuje się, że on to wiedział. Ja nie wiedziałem.
2: Ale w drugą stronę działa
1: się bardzo, pochwalić.
2: Działa to bardzo podobnie też w drugą stronę, bo ja też często mówię pierdoły, które ty znasz.
1: Tak, znam. Na przykład ostatnio mi powiedział, że pomidory się trzyma w tej dolnej szufladzie. Ja myślałem, że obojętnie w której.
2: No właśnie, widzisz, czyli jednak odkryłem tutaj Amerykę dla ciebie. Troszkę.
1: A? Delikatnie.
2: Delikatnie.
1: Delikatnie.
2: Moi drodzy, dzisiaj Amerykanie świętują Dzień Kolumba, no to my poświętujmy z nimi w takim razie. Pytanie do was. Czy wy kiedyś odkryliście Amerykę? Jeżeli tak, to dajcie znać w jakim
1: temacie.
2: To jaka
1: to była Ameryka, dokładnie. Jeśli odkryliście Amerykę, to śmiało 726-826-826 albo Messenger, tam jak zawsze przyjmujemy głosóweczki.
2: Mówiąc, ja raczej szukamy dzisiaj ludzi, którzy byli zachwyceni czymś, co dla innych jest oczywiste.
1: Dokładnie. I usłyszeli od innych słowa, ale żeś Amerykę odkrył.

0: 17 po 6.
1: Proszę bardzo, i Kasia pisze do nas SMS-a. Mój mąż po 5 latach małżeństwa z dumą ogłosił, że jak się rano ściele łóżko, to pokój wygląda na czystszy. No kolumb normalnie. Pozdrawiam, Kasia.
0: Dobra, czyli są ci, którzy odkrywają Amerykę, okej, okay, ale dziwny zbiegiem okoliczności to nie jest ta osoba, która pisze, tylko ona o kimś innym.
1: Zawsze
0: tak jest, że szukamy kolumbów wokół siebie, a na swojego kolumba, na swój czubek nosa nie popatrzymy. No dobra, co jeszcze, jeśli chodzi o to odkrywanie Ameryki? Słuchamy, jest telefon.
2: Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6:30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2.
0: To też jest odkrycie Ameryki.
1: Dobrze,
0: to słuchajcie, jak jedziecie do roboty, jeszcze 12 minut zostało, w takim razie Warius Max już teraz w Radiu SK2. SK2
1: 7268268 albo Messenger. Czy wy odkrywacie Amerykę, czyli dzisiaj zbieramy wszystkie oczywistości, jakie po
0: wszystkie
1: świecie
0: chodzą. Wasze oczywiste odkrycia.
1: Wszystkie oczywiste
0: najmniej, odkrycia. Najmniej, nawet jak myślicie, że to nie odkrycie, tak, to jest odkrycie.
1: Jak się odkapsluje na przykład butelkę
0: to już jest
1: z napojem gazowanym, to jest odkryta.
0: Już bąbelki uciekają.
1: O właśnie, no będzie wygazowana. No. I tak można Amerykę odkrywać. No.

0: My też widzimy, patrzymy na to, co dzieje się na świecie i na, co dzieje się w... Po, dzieje, nie mogę się wysłowić, poczekaj. Co dzieje się w Polsce?
1: No, ludzkie bo, dramaty.
0: Ludzkie dramaty, dramaty
1: pisze
0: w prasie.
1: O tym prasa kolorowa. Pani Danuta Martyniuk została zatrzymana w biurze przepustek. Pani Danuta chciała odwiedzić swojego męża, który dawał koncert na Stadionie Narodowym.
0: Zenka.
1: Pana Zenka, tak. No. On daje koncert na Stadionie Narodowym. Pani Danuta chciała go odwiedzić. No i co? Nie wpuścili jej na Stadion Narodowy. Nie... I dopiero pan Zenek musiał zainterweniować, zejść
2: to
1: z góry
2: moja żona.
1: Na dół. Do biura przepustek. Tak, i tak właśnie powiedział. Dopiero ją wpuścili.
0: No to słuchajcie, jakby ktoś z was miał podobny problem, że nie chcieliby go wpuścić, a na przykład nie miał wejściówki, to do nas zapraszamy.
1: sk2.pl i zapraszamy na jeszcze do tego dostaniecie obiad taki najbardziej polski.
0: Z pierwszym, z drugim daniem, elegancko. Słuchajcie, chodzi o to, że wybieramy najbardziej polski obiad i jest plebiscyt na naszej stronie na sk2.pl w zakładce Wygraj. Jak się odda głos, to my potem wybieramy z tych, co oddali głos, kilka osób do tego, żeby razem z nami skonsumowali ten najbardziej polski obiad na Stadionie Narodowym w loży VIP.
1: Tylko musicie nas przekonać do tego, żebyśmy do was zadzwonili. Dzisiaj kolejna osoba dostanie ten bilet na Stadion
0: Czyli
1: Narodowy.
0: Dzisiaj kolejne bileciki powędrują w kolejne czyjeś rączki. Nie potrafię się dziś wysłowić. Weź mi coś powiedz.
1: To wyjmij, weź to z buzi i połóż obok.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gdy dobre się kończy,
1: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
1: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
1: Umów się na jazdy testowe
5: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
1: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup Dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: I po reklamie.
12: Początek tygodnia w Jeleniej Górze to maksymalnie 12 stopni na plusie, ale będzie się w tym tygodniu ocieplać. Jutro 14, pojutrze 16, a w czwartek jest szansa nawet na 19 kresek powyżej zera. Raczej nie powinno padać, a im bliżej połowy tygodnia, tym więcej słońca pojawi się na jeleniogórskim niebie. Dominować jednak będzie już taka jesienna aura.
13: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z autem osobowym. Zginęło dwóch mężczyzn, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
14: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
13: Trwa ustalanie przyczyn zderzenia. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze przedterminowe wybory. Poparło go ponad 62% głosujących, Monikę Piątkowską prawie 38%. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Teraz maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,06. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.

0: I na wieczność też. A to w sumie była Wilki też przed chwilą. Patrz, jak to się wszystko ładnie wiąże. Teraz Zalia, 23 minuty zostały nam do 7, no to poproszę o ten sygnał kultowy. Jest i on, to znaczy, że...
1: Czas to kącik odkurzający, czyli cofamy się w czasie. Sprawdzamy, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. I powiem wam, że ten kącik powoduje, że pan Jarosław Kaczyński powinien zgłosić się do naszej zabawy. Na najlepszy polski obiad oczywiście. Dlaczegoż?
0: Jarosław Kaczyński ma swój ulubiony bar. Jedzenie zamawia niemal codziennie. Prezes zamawia jedzenie w barze od kilku miesięcy.
1: Bar znajduje się kilkaset metrów od siedziby PiSu. Po posiłki chodzą ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego. Wiadomo już, co najchętniej je prezes.
0: Najczęściej zamawia schabowego z ziemniakami i kapustą zasmażaną za 19 ziko. To jego ulubione danie. Czasami zamawia też pierś z kurczaka albo dorsza smażonego.
1: Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości pani Beata Mazurek pytana o to, kto za to wszystko płaci, mówi, że sam Jarosław Kaczyński z własnych pieniędzy. I tak pisał Super Express 12 października 2018 roku.
0: Ta, polityk płaci za jedzenie z własnych pieniędzy. Ciekawe, skąd on ma własne pieniądze?
1: No ale jak to skąd, no? Z diety. 2.

0: Hej, hej, hej.
1: Dobra, nie przeciągaj strunin. Jest 10,5 minuty do godziny 7.
2: Rzeczywiście to jest strunin. Słuchajcie, Robert Lewandowski zaprezentował się znowu w Chicago, ale nie w tej roli, w której go znamy, tylko przebrał się za bejsbolistę. Ładną czapeczkę, bejsbolówkę, wszystko to, co powinien mieć. Wyszedł na mecz.
1: Gra w bejsbola?
2: No nie, no pokazówka była. Numer 9, Lewandowski z tyłu, że Lewandowski przed meczem bejsbola wychodzi i pokazówkę rzuca piłeczką. No tak, tak, no wrzucił.
1: I niech się Amerykany uczą od nas. No. Lewandowski wychował się w kraju, w którym w latach 90. piłka nożna i kij bejsbolowy to było oczywiste połączenie. SK2.
2: Ale Lewandowski tu bez kija, tylko rzucił piłką, więc no, wygląda na wyluzowanego. Nie wiem, gdzie ten kij, nie wiem.

0: Władysław ten, Jagiełło. Tak może wyglądać szczęście na poniedziałek na przykład.
1: O tak, tak, bo to przecież nasz król od stówki, od kochany. Stówki. No
0: i król od stówki jakby chciałby do was przyjść z pomocą i do waszego w waszym portfelu zamieszkać.
1: W zasadzie możecie jednego Jagiełłę wymienić na dwóch Kazimierzów, prawda?
0: To jest
1: też
0: to
1: można.
0: To samo. Albo pięciu tych, Bolesławów.
1: Pięciu Bolesławów, albo,
0: albo dziesięciu Mieszków.
1: Tak czy inaczej, w każdej konfiguracji stówka jest, to brzmi dobrze i to stówka z poniedziałek z rana to brzmi bardzo dobrze, ale żeby tą stówkę od nas zdobyć, to trzeba znaleźć
0: ściemę. Sprawdzić się w naszej zabawie, ściemnia się, która po siódmej. My ściemniamy, wy odgadujecie, kto ściemnia. Proste, zgłaszamy się ściemą na 726-826-826 albo popses Messenzera. Popses Messenzera, tylko na Messenzerze zostawcie nam swój numer telefonu.
1: Czyli proszę nas najpierw okłamać, a później sami będziecie tą ściemę szukać. SK2. SK2. 100% polskich hit.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: I po reklamie.
8: Poniedziałek w Jeleniej Górze to maksymalnie 12 stopni. Do tego możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, ale jest też szansa na drobne, przelotne opady deszczu. Dziś słońce od 7.15 do 18.11, tak więc można już zobaczyć, że niestety dzień cały czas robi się troszeczkę krótszy. Wiatr umiarkowany, miejscami zimny i dość silny.
9: Jest 7 News SK2. Anna Łobocka, Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów.
10: A ja bym nie chciał się pastwić nad drugą stroną, gdyż miała współpracę z drugą stroną, więc pomijmy skalę tego zwycięstwa, tylko skupmy się na tym, żeby przekonać też panią senator Piątkowską i radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby jak najszybciej wspólnie ze mną postarali się naprawić to, co w Krakowie wymaga naprawy.
9: Musimy odbudować zaufanie, tak z kolei wyniki wyborów skomentowała Monika Piątkowska, która zdobyła niecałe 38% głosów.
11: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? To pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej.
9: Frekwencja wyniosła ponad 44%. Nożowniczka trafiła do aresztu. 21-letnia Kamila D. w sobotę zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Szczegóły Michał Rawa.
12: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
9: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Motocykliści kończą sezon w Bełchatowie. Setki z nich wzięło udział w widowiskowej paradzie.
13: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
14: Pokazać się sąsiadom.
15: Niech widzą.
14: No, niech widzą.
16: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
15: Robi to wrażenie, taka ekipa.
16: Oczywiście, oczywiście.
9: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: SK2 Sport.
9: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka Izu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
18: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
9: Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0. W szóstej kolejce Premier League z kompletem zwycięstwa prowadzi w tabeli.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: Jesteście najlepsi, lepsi niż cokolwiek, lepsi niż cała reszta. Wstaliście, udało wam się, dzień dobry.
20: No właśnie, a propos tego dnia, to dzisiaj sobie czytam, w pierwszej chwili sobie przeczytałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Romantyzmu, prawda?
19: Reumatyzmu.
20: No właśnie, doczytałem później, że reumatyzmu, no tak czy inaczej.
19: Ale to też potrafi być czasami romantyczne.
20: Reumatyzm?
19: No.
20: No szczególnie jak ci ukochana zostawi, to jest taki ból w sercu.

0: Chciałeś mnie złapać?
1: Nie.
0: Żeby sobie.
1: A ty tylko głową kiwałeś.
0: Tak.
1: Widziałem. No, dobrze, główka właśnie. Się buja, główka się kiwa do utworów, które gramy u nas 100% polskiej muzy w Radiu SK.
0: Jak trwoga to do Polaka oczywiście.
2: A jak?
0: No oczywiście, że tak. Polskie firmy idą z ekspansją na niemiecki rynek. Okazuje się, że polscy inwestorzy coraz aktywniej wchodzą na tamtejsze, zachodnie,
1: z
0: niemieckie
1: buta.
0: Rynki. Tak. Jebut i wchodzą od razu i ratują tym samym przedsiębiorstwa niektóre niemieckie przed bankructwem. Okazuje się, że na przykład w samej Brandenburgii działa obecnie 19 polskich firm, które zatrudniają blisko 1000 osób. Nasze rodzime biało-czerwone
1: firmy na niemieckiej ziemi. Jakoś tak lżej na sercu, wiesz? Że gdzieś są takie miejsca na świecie, że to Niemiec do Polaka mówi szefie, kierowniku, prezesie.
3: SK2

0: Najważniejsze, żeby był Jarząbek, to jest ważne.
1: Jeszcze ważniejsze, żeby był Wajda.
0: No, to, ale takie, powiedzmy na równi ważne.
1: Ale ekstremalnie ważne, żeby był z nami Marcin.
0: Tak, to jest w tym momencie najważniejsze.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo akurat dzisiaj Marcin, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Ty spróbujesz zagrać o stówkę, czyli albo o Jagiełę, albo dwóch wielkich, już to ustaliliśmy, albo pięciu tych chrobrych, albo dziesięciu mieszków.
1: Tak.
0: Mhm. To różnie albo można to rozmieniać.
1: Połowę Zygmunta.
0: A to pół Zygmunta to dziwnie brzmi.
1: No, pół dobra, Zygmunta, tak, pół Zygmunta tak.
0: Nie, nie. Dobra, słuchaj, jest tak. Ktoś ściemnia. Albo Jarząbek ściemnia, albo ja, albo obydwaj ściemniamy. Ty musisz odgadnąć, kto ściemnia. Proste. Jak powiemy swoje zdania, masz 3 sekundy mniej więcej na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. I jak zgadniesz, masz 100, jasne?
3: Dobra.
1: Pamiętaj, że zawsze musi być jakaś ściema, prawda? Mogą być 2 ściemy, może być tylko 1 ściema. No, zobaczymy. Dobra, lecimy?
3: Lecimy.
1: Jarząbek mówi. Starożytni Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Teraz mówi Wajda. Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim aż 10 razy. Kto ściemnia?
3: Wajda.
1: Wajda ściemnia.
0: Dobra, padło i uwaga. Masz 100 zł!
1: W końcu
0: się udało.
1: Marcin, dobra, to ile razy Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim?
3: 9.
1: O, proszę bardzo, blisko, coraz bliżej, ale
0: Robert
1: nie.
0: Robert Korzeniowski ma na koncie 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich.
3: Wow.
1: Atlanta 96.
0: 2 razy w Sydney i w Atenach.
1: Tak jest. Natomiast rzeczywiście Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Cicho, Marcin, skąd to wiesz? Powiedz, skąd to wiesz, czy strzelałeś. Powiedz, że strzelałeś, będziesz uratowany.
3: A to ja się spodziewam po Rzymianach różnych dziwnych rzeczy.
0: No właśnie.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że zawarty w moczu amoniak ma właściwości wybielające i dezynfekujące, dlatego rzymscy lekarze polecali go do higieny
0: zębów.
1: Ale mimo
0: wszystko nie próbujcie tego w domu.
3: I dlatego przegrali z Galami.
1: Ale głupi ci Rzymianie, tak. No.
0: Marcin, wszystkiego dobrego, stówka leci do ciebie. Kolejne ściemnia się już jutro i mam nadzieję, że jutro też komuś rozdamy 100 zł. Ściemnia.

0: Ale niziny do zdobywania też są fajne. Teraz na niziny się udamy, 25 po 7. Dane GUS-u to są. Najtańsze miasto do życia w Polsce. No. GUS podał, to Suwałki.
1: A, to mnie wcale nie dziwi, że są na pierwszym miejscu. Odkąd pamiętam, tam zawsze jest na minusie.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
14: Skoda.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: I po reklamie.
22: Powoli zbliżamy się do godziny 8 na jeleniogórskich drogach. Już nieco większy ruch. Widać, że ruszacie do szkół, do pracy. No, życzę udanego poniedziałku. A jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj 12 stopni na plusie. Raczej umiarkowane zachmurzenie. Miejscami słoneczne przejaśnienia. Więcej słońca będzie jutro i do 14 kresek na plusie. A w środę nawet 16 stopni powyżej zera.
23: 7.30, News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego mężczyznę. 44-latek w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem. Sprawą zajmuje się prokuratura. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Więcej o tym powiemy w newsach o 8. A na koniec Kuba. Na 10 lotniskach co najmniej do końca listopada będzie brakować tam paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, m.in. Air France i Iberia.

0: Taka była dziewczynka mała, jak to śpiewała. Taka pod szafę na stojące się mieściła normalnie i wygrała Eurowizję Junior. A teraz jaka kobieta, gdzie się nie popatrzy po tych wszystkich kolorowych portalach, czy na tych tych plotkarskich.
1: No, wyobraźcie sobie, że za 25 lat, jak będziemy robili kącik odkurzający, to być może coś o pani Roxanie powiemy również.
0: Może sprzed lat, no. Teraz na przykład 2003 rok, to nie wiem, czy Roxy była wtedy na świecie, czy nie. Chyba nie.
1: Chyba nie. W poniedziałek oficjalnie rusza akcja zbierania podpisów na rzecz utworzenia województwa środkowo-pomorskiego. Podpisy można będzie składać m.in. w większych sklepach, urzędach, zakładach pracy. Akcji mają też prowadzić związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe.
0: Polska Agencja Prasowa tak pisała 12 października 2003 roku.
1: No i widzicie, miało być 17 dodatkowe województwo między pomorskim a zachodniopomorskim. I co?
0: No tak pomiędzy patrząc, Mielno!

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: No możesz i chodzić tam, gdzie masz sprawdzone, ale nigdy nie wiesz, kiedy cię nagrywają.
1: No właśnie, a no. Jeszcze jak chodzi o ścieżki, to... Oho, panie ministrze.
0: Jest afera. Szykujące oskarżenia wobec byłego wiceministra rolnictwa, pan Kołodziejczak. Rzekomo miał zmuszać kobiety do brania narkotyków i w ogóle jakoś tak brzydko się wobec nich zachowywał. Ciężkie zarzuty, wydalony został natychmiast z KO. To było przez KO wydalenie, czyli knockout praktycznie, no ale teraz pan Kołodziejczak jakby próbuje się bronić. Widziano go i nagrywano go w centrum Warszawy w towarzystwie detektywa.
1: Tak, detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Tego jednego detektywa, który kiedyś miał kwadraturę fryzury, a teraz już ma bujną, czarną fryzurę.
1: I to pan Krzysztof ma go teraz bronić, tak?
0: No tak, za niego się wypowiada. Mówi tutaj wywiady, telewizja, mikrofon podstawia panie
1: cyrk.
0: Tak, a ty, ja jestem reprezentantem, ja będę odpowiadał. Ja będę odpowiadał za pana.
1: Słuchajcie, gdyby tak się stało, gdybym był zupełnie niewinny, absolutnie, ale gdyby ktoś mi powiedział, że mam wystąpić obok Krzysztofa Rutkowskiego, to na wszelki wypadek wolałbym się przyznać. SK2.
2: Ale wiesz, poszlaki już są, tutaj nie ma co oskarżać. Spokojnie, czas pokaże.
1: Tego nie było w moim bingo na ten rok.

0: Dzisiaj nie podejmowaliśmy jeszcze tego, jest dzień bezpiecznego komputera. A pamiętasz taki komunikat, możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer?
1: Tak, Windows 95, wiecznie żywy.
0: Nie no, to było coś pięknego, takimi żółtymi literami to było napisane na czarnym tle.
1: Ciekawe, czy są z nami jakieś rebele, które tego nie robiły i które po prostu pyk i od razu wyłączały. Bo to
0: no,
1: też, wiesz,
0: to była to rebelka, rebelka, tak jak mówisz, dokładnie. Dobra, słuchajcie, właśnie może jakimś wspomnieniem, czarem zgłosimy się do państw miast. W państwa miasta chcielibyśmy zagrać po 8:00. Prezent marzeń wartości 500 zł do zdobycia. I SMS-owo na 726-826-826 można się zgłosić, albo na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To ja powiem tak. Wyobraźcie sobie, że macie 10 lat i napiszcie coś, co było, jak wy mieliście te 10 lat. O, no dobre?
2: Eska. Dobre.
0: Bardzo dobre. A?

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
6: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30

0: oferty.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: I po reklamie.
7: Poniedziałek w Jeleniej Górze to maksymalnie 12 stopni. Do tego możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, ale jest też szansa na drobne, przelotne opady deszczu. Dziś słońce od 7.15 do 18.11, tak więc można już zobaczyć, że niestety dzień cały czas robi się troszeczkę krótszy. Wiatr umiarkowany, miejscami zimny i dość silny.
8: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna wieku około 60 lat. Takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb, a ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
9: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
8: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
8: Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków, a efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny Policji generał Marek Boroń.
11: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
8: A takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób. Niektórzy narzekali, że na morsowanie jest zbyt ciepło.
12: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
13: Co daje morsowanie tobie?
12: Dobre samopoczucie.
13: Dla każdego morsowanie jest?
14: Myślę, że dla każdego, no.
15: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
8: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: SK2 Sport.
8: Magdalena Fręch właśnie teraz powinna rozpoczynać mecz z Mananchayą Sałankią w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Dziś czekają nas dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. GKS Katowice zagra z Wieczystą, a Radomiak z Motorem Lublin. Przypomnijmy, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1.
16: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: 12 października, to poniedziałek i Maksymilian Witold, Marcin Felix, Edwin Serafin, Edwina, Maksymiliana, Eustachy, Witolda, Eustachiusz, Grzymisław, Cyriak i Grodzisław obchodzą imieniny.
19: No i ja mam taki wierszyk, 12 października, szybko znika.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Jak twoja wypłata?
19: O, właśnie to chciałem powiedzieć, bo to był wiersz o wypłacie.
18: Aha, okej.

0: jakie lato, jakie lato, co ona to takie ale lato ma? Ej,
1: ładnie gra nam.
0: Ale co
1: pani
0: ona z tym latem,
1: Grzeszczak?
0: Jak to już jesień, już zimno, już
1: no i
0: na
1: bardzo
0: cebulę.
1: Dobrze, no i bardzo dobrze, jak
0: golf,
1: się słucha Radia SK2, to lato się przedłuża wtedy.
0: No dobrze, no to tak, to się zgadzam,
1: U nas słonecznie cały dzień.
0: Dobrze, a zmieńmy temat może. Powiedzmy o czymś, o czym jest głośno teraz.
1: Głośno jest na przykład o tym, że pan Donald Tusk, czyli premier
0: się uwziął na gry komputerowe. Teraz tak, przez to uważa, wszystko, co się dzieje wśród młodzieży.
1: Uważa, że gry komputerowe, no to jednak są siewcy przemocy.
0: Ja wam powiem, że są takie gry, że na przykład ktoś symuluje jakieś złe rzeczy agresywne w grze tej. Roblox jest taka gra, jest też Minecraft, że to złe są gry i że muszą się rodzice przyjrzeć, co dzieci w tych grach tam robią.
1: Znaczy mówiąc prościej, po prostu pan premier uważa, że Minecraft jest złą grą.
0: No tak powiedziałem.
1: Ja to powiedziałem prościej po prostu. Ja to powiedziałem prościej. A ja powiem wam szczerze, że ja się z panem premierem nie do
0: nie
1: końca zgadzam.
0: Nie zgadzam
1: się. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że stawianie klocków może w kimś wzbudzić agresję. No. SK2.
0: To jest bardzo fajne zajęcie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja nie wiem.
1: Rano sobie konsolę włączasz, wieczorem.
0: Albo wyłączasz. No. Możesz też wyłączać. Wyłącznikiem.
1: Wyłącznikiem. O, dobra, mamy 11 po 8, to co, zaraz gramy w Państwo Miasta. Ciekawe, czy tego też zakażą.
0: No, bo to
1: czy
0: też...
1: Państwa Miasta wzbudzają agresję?
0: Nie wiem.
1: Nie, bo dostajesz prezent.

0: Gdzie jest koło, ja się pytam? Czemu nikt koła nie...
1: Za tobą.
0: No to poczekaj, no... O.
1: Ty, nie klekocz tak, no.
0: Urwiesz następny.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Tych dynksów tu już prawie nie ma.
0: No bo już się kilka razy pourywało, no trzeba ostrożnie z tym kołem. Ty, ale poczekaj, nie, naprawdę to się urywa. No. Ostrożnie kręcimy dzisiaj, dobra?
1: Ale to jest prośba do Marty i do Mateusza w takim razie.
0: Nie, no my kręcimy.
1: No tak, ale proszę was, ostrożnie mówcie, że w tą stronę mamy kręcić.
0: Dobra, dzień dobry, Marta, Mateusz, cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem dzisiaj delikatnie, w prawo lub w lewo i macie potem literkę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literkę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: Dobrze, kto ma tak głośno kierunkowskaz, zaraz się okaże, a już słyszę, że to Mateusz. Ściszamy kierunkowskaz na razie.
1: Ściszyliśmy teraz Mateusza, bo teraz czas dla Marty. Marto, w prawo czy w lewo?
4: No to ja poproszę w lewo.
1: To poproszę cię
0: delikatnie.
1: Bardzo.
0: No.
4: Delikatnie.
0: Bo zamach taki wziął, jakby miał zniszczyć to koło.
1: A więc to był zamach.
0: A był zamach na literkę M. M jak mama.
1: Znana ci literka, Marto.
0: M jak mama, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Malta.
1: Miasto.
4: Malbork.
1: Znana postać.
4: Mikroszewski.
1: Roślina.
4: Mak.
1: Kolor.
4: Malinowy.
1: Zawód.
4: Malarz.
1: Samochód.
4: Mazda.
1: Przedmiot.
0: Po czasie. Znana postać, ja usłyszałem Michlaszewski.
4: Michlaszewski? No.
0: Ale poczekaj, no ja znowu wyjdę na ignoranta.
4: Mój
0: stomatolog, super.
1: Nie, poczekaj, Michlaszewski, tak?
0: No, to kto to jest?
1: No dobra, jak mi podasz jego imię,
0: to zaliczysz?
1: To zaliczę.
0: No, 3, 2, 1. Strzelaj na, nie wiem, Adam.
4: Bartosz.
1: Bartosz?
0: No i co?
1: Poczekaj, bo... Teraz to możesz mi zjagiewać.
0: No dobra, to ty myśl.
1: Aha, to okej, okay, no tak, myśl. Rzeczywiście, jest to stomatolog, ale nieznany. Jakbyś powiedziała Gwidon Michlaszewski, no to ja...
0: No to już mniej więcej nam się klaruje, ile punktów ma Marta. Mateusz, w prawo, w lewo.
5: A jak wygodniej?
0: Mi w lewo.
5: No to w lewo.
0: Dziękuję.
1: O, myślałem, że powiesz, żeby...
0: Nie,
1: a to jednak w prawo,
0: nie,
1: poproszę.
0: Zapytał o moją wygodę. I jest Joker, możesz wybrać sobie literę. Proszę bardzo, Mati.
5: No to ja poproszę tą zdradliwą Z.
0: Zdradliwa Z, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Zimbabwe.
0: Miasto.
5: Zabrze.
0: Tytuł filmu.
5: Zorro.
0: Imię.
5: Zenon.
0: Roślina.
5: Zawilec.
0: Potrawa.
5: Zrazy.
0: Zawód.
5: Połowę.
0: Zawód.
5: Zbrojarz.
0: Okej, samochód.
5: Zastawa.
0: Ładnie. Zestawę zaliczasz jeszcze?
1: Tak.
0: Zaliczasz.
1: Weszła.
0: Dobrze, weszła. No to mamy tak. Nie no, to bezapelacyjnie, nawet bez tego sprawdzania tego stomatologa.
1: No.
0: Nie musimy stomatologa sprawdzać. 8-8, Mati. Znaczy, ty masz 8. Marta, nawet okay. Jakbyśmy jej zaliczyli znaną postać, miałaby co najwyżej 7, tak?
1: Tak. Tak, właśnie.
0: No to Mateusz, prezent marzeń do Marty, nagrody pocieszenia. Wszystko już wiemy, pozdrawiamy, dziękujemy, ściskamy, tulimy, zapraszamy na jutro po 8.
1: Pozdrawiamy Martę, Mateusza i pana Bartosza.
0: Jej stomatologa.
1: Stomatologa.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: To taka, czym chata bogata ten, ten utwór, magiczne słowa. Wszystko to, co mam, tobie dam.
1: No zobaczcie, tak, stuwa dzisiaj poszła, no. Prezent marzeń poszedł, tak. Prawda? No i co nam jeszcze zostało?
0: Jeszcze zostało nam zaprosić kogoś na Narodowy na 7 listopada na konsumpcję najbardziej polskiego obiadu, który wy też wywołaniacie w naszym plebiscycie na naszej
1: I za chwilę taką osobę zaprosimy i macie jeszcze szansę, żeby się do tego obiadu jeszcze zgłosić dzisiaj.
0: Załapać na dzisiaj. Na dzisiaj, tak, bo dzisiaj zaraz kogoś będziemy typować i zapraszać.
1: SK2.pl, tam trzeba wypełnić formularz i czekajcie na telefon od nas.

0: autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Gdy dobre się kończy,
14: lepsze się zaczyna.
13: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
14: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
13: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
14: Umów się na jazdy testowe
13: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
14: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
15: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
16: We were on a break!
15: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
17: Bazinga!
15: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
15: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
17: Crazy.
15: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD.
23: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
24: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: Początek tygodnia w Jeleniej Górze to maksymalnie 12 stopni na plusie, ale będzie się w tym tygodniu ocieplać. Jutro 14, pojutrze 16, a w czwartek jest szansa nawet na 19 kresek powyżej zera. Raczej nie powinno padać, a im bliżej połowy tygodnia, tym więcej słońca pojawi się na jeleniogórskim niebie. Dominować jednak będzie już taka jesienna aura.
27: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyją dwie osoby. Ogień pojawił się w kamienicy w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów Straży Pożarnej. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Tropikalna burza uderzyła w zachodnie Stany Zjednoczone. Potężne fale fale zmusiły mieszkańców nadmorskich domów w Kalifornii do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu.

0: zmiany byłem zresztą.
1: Słyszałeś, co on tam powiedział na końcu?
2: Nie, w ogóle ja zatykam uszy na takie słowa. Zimny, ciemny dzień, moi drodzy, najlepszy jest dobry, gorący obiad.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: A jeszcze jak to jest najbardziej polski, no to w ogóle zobaczymy, co wygra. Ile jakby osób w Polsce, tyle gustów, nie?
2: Posłuchaj, ja wczoraj rozmawiałem z tym, kto liczy. I ja mniej więcej już wiem, kto co
1: naprawdę
2: prowadzi.
1: Tak. A możesz zdradzić?
2: Nie mogę zdradzić.
1: Dlaczego?
2: A dlaczego mam zdradzać?
1: A zdradź.
2: Nie
1: a
2: mogę
1: to ja
2: zdradzić.
1: Też, a kto, z kim rozmawiałeś?
2: A z tym.
1: No powiedz imię.
2: No.
1: No to pierwsza litera imienia tego.
2: M.
1: Z M rozmawiałeś?
2: Tak, z M rozmawiałem.
1: To ja też dzisiaj porozmawiam z M.
2: No.
1: I jutro zdradzę państwu. Ha, ha.
2: Nie możesz tego zdradzić. M, masz mu tego nie mówić.
1: No, zobaczymy. Wiem, że teraz na antenie jest Ewelina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ewelinko, ty też oddałaś swój głos w plebiscycie na najbardziej polski obiad, prawda?
4: Prawda.
1: Zgadza się, czyli ale dobrze się dodzwoniliśmy, to fajnie.
2: Jak to ładnie upisałaś, dlaczego chcesz być z nami przy stole. Czasem jeden mały gest, taki jak odsunięcie krzesła i powiedzenie chodź, siadaj z nami, potrafi naprawdę wiele znaczyć. Nie chodzi o to, żeby zrobić komuś łaskę. Chodzi o zwykłą życzliwość, wspólnie spędzony czas, prawdziwie polski czas.
1: Ładnie to opisałaś, ty jesteś poetką, Ewelina?
4: Nie jesteś.
1: Po prostu tak cię natchnęło i tak napisałaś, bo chciałabyś że pewnie to Jarząbkowi się chciałaś podlizać, przyznaj się.
4: Trochę tak.
1: Tylko z Jarząbkiem, z tym krzesłem trzeba uważać, bo to
2: ja jak ci
1: mało jest krzesło, które wytrzymają Jarząbka.
2: Ja jak ci odsunę krzesło, to sam sobie wezmę. Się przyda.
1: Ewelinko, musisz, nie?
2: Powiedz mi w takim razie szybciutko, na co zagłosowałaś, pamiętasz?
4: Tak, pamiętam. To był rosół i schabowy z ziemniakami i mizerią.
1: Czyli pewnie się utwierdza Jarząbek w przekonaniu, że to jest to, co ci M powiedział? No tak powiedz, szczerze.
2: Nie mogę ci powiedzieć, ale mogę ci dać znać głową.
1: Wy tego nie widzicie, ja to widzę. Dobrze, Ewelinko, rosołek, bo rosołek, nie? Bo to wiadomo. Niedziela klasyka. Się kojarzy, familiada w telewizorze. No tak, to jest to. A schabowy to się tłucze i jest
2: no
1: dobrze,
2: właśnie,
1: jest miło,
2: sympatycznie.
1: No właśnie,
2: powiedz mi, Ewelina, czy ty lubisz tłuc schabowe?
4: Lubię.
1: Lubisz?
2: Lubisz tłuc?
1: Dobra.
2: To bardzo dobrze, bo ja lubię je jeść.
1: A panierować?
4: Też
1: lubisz, ja nie lubię panierować. Tłuc lubię panierować niekoniecznie, bo to w tym jajku się człowiek ubrudzi.
2: Są tacy, którzy dodają do panierki trochę mleka. Czy to się u ciebie z ten?
1: Ja słyszałem, że się schabowe moczy w mleku, żeby lepiej się
2: no
1: tam.
2: No właśnie, moczysz schabowe w mleku?
4: Nie, akurat nie.
1: No, ale ktoś inny może tak.
4: No, znam takie osoby.
1: Dobrze, ważne, że dzisiaj schabowy miło kojarzy. My powiemy tak, może jak wygra schabowy, jak wygra rosołek, no to z nami sobie pojedziesz pięknnie na
2: znaczy,
1: narodowy.
2: Nie, na pewno pojedziesz na narodowy z nami, bo już teraz gwarantujemy ci to, że masz miejsce przy naszym stole.
1: I uhu, brawa dla ciebie.
2: Zapraszamy cię na fajną kolację, można powiedzieć, w loży VIP na Stadionie Narodowym. Do tego dostajesz od nas 500 kieszonkowego, no i nocleg w hotelu też gwarantujemy.
1: I to osobę towarzyszącą możesz wziąć, wiesz już kogo weźmiesz może?
4: Oczywiście, że wiem.
1: A zdradzisz?
4: Zdradzę swojego partnera, zrobię mu niespodziankę.
1: Ale my tam będziemy, po co drzewo do lasu brać, wiesz?
4: No.
1: Żartujemy oczywiście, bierz partnera, wpadajcie, zjemy dobry obiad, pobawimy się i będzie dobrze, a wy głosujcie sk2.pl, zakładka wygraj.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Kolejna osoba jedzie z nami już w środę, tak więc do środy macie czas, żeby się zastanowić, co tu, na co tu je zagłosować.

0: Nie ma co płakać, trzeba się śmiać, trzeba znaleźć pozytywy w tym, co było przede wszystkim, w tym, co jest i w tym, co będzie także. Ale my skupiamy się na tej przeszłości w tym momencie, bo mamy kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się
1: tego dnia,
0: który mamy dzisiaj,
1: ale nie tego roku.
0: O, i ładnie, ładnie się uzupełniamy. Dziękuję. Dzisiaj klasyczek. Lech Wałęsa najprawdopodobniej znajdzie się w gronie członków Rady Mędrców Unii Europejskiej. O ile podczas zbliżającego się szczytu Unii w Brukseli europejscy przywódcy zdecydują, czy grono to zostanie powołane i kto znajdzie się w jego składzie.
1: I tak pisała Wirtualna Polska, dokładnie 12 października 2008 roku.
0: Z tego, co pamiętam, była ta Rada Mędrców, ona powstała, ładnie się w ogóle nazywała, Rada Mędrców, nie? Ona powstała, podziałała 2 lata i się rozwiązała.
1: No, wiesz, no, pewnie ktoś z Unii wszedł na Facebooka pana Lecha Wałęsy, poczytał i stwierdził, że no więcej nie da rady.

0: Koszmar każdego rodzica.
1: Dlaczego?
0: No nie zgaśnie, choćbyś chciał. No zgaś to światło! Tak nie macie w łazience. A tu się nie da.
1: A z kolei raj każdego rodzica by było, jakby dziecko rzeczywiście a nie, bryka przy stole i
0: musisz namawiać, że brokuła zjadło.
1: Dobrze, ale wróciła nasza koleżanka z urlopu. Już w piątek wróciłaś, tak? Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, panowie.
1: I podobno urlop miałaś jako tako.
2: Jako tako, Tokio, Kyoto i wszystko bardzo ładnie.
0: Do która godzina jest teraz w Tokio?
2: Teraz w Tokio jest plus 7, oni już mają 16.
0: Ja się pytam o godzinę, a ona mi o temperaturze mówi.
2: 16 godzina dochodzi w Tokio.
1: My też mamy plus 7, tak, wiesz, na razie. Tylko za oknem.
0: To znaczy, jak u nich jest 16, to oni są już po robocie.
1: Po robocie.
0: To posłuchajcie, to ja mam taką propozycję. Jak ktoś nie chce dzisiaj do roboty, to szybciutko w samochodzik, w samolocik do Japonii, do Tokio i już jesteście na fajrancie.
1: I tam, jak już dolecicie,
2: nie
1: to
2: takie
1: tam...
2: szybciutkie, tylko 13 godzin.
1: No mówię,
2: się
1: jak
2: leci.
1: Już tam dolecisz, to tam już będzie jutro, czyli ten, żadnego końca nie będzie, czegoś tak, to ktoś tam śpiewał.
0: To jak już tam będziecie i będziecie wiedzieli, co będzie jutro, to dajcie nam znać.
1: W każdym razie, Kasia dla Japończyków dzisiaj prowadzi drive time w takim razie, tak? Powroty do pracy po japońsku.
2: Jako tako.
0: Po lewej stronie jeżdżą? Po lewej?
2: Oni po lewej, tak.
1: Dobra, to wyszkolmy ich, jak się gra dobrze i po polsku na 100% takiej muzyki. I to 10 bez reklam zaraz po 9. Zostawiamy was z wypoczętą Kasią, a my mówimy do usłyszenia.
3: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej, za co drugie

0: Opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: I po reklamie.
11: W Jeleniej Górze chłodny początek tygodnia. Dziś maksymalnie zobaczymy 12 stopni na termometrach. Na razie temperatury w okolicach 7-10 stopni, ale w tygodniu będzie się w stolicy karkonoszy ocieplać. Jutro 14, pojutrze 16, a w czwartek nawet 19 kresek na plusie. Do tego jednak za wyjątkiem wtorku chmury będą raczej dominować w Jeleniej Górze. Za to nie powinno padać.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie żyje 44-letni mężczyzna z nożem, postrzelony w Bydgoszczy. Zaatakował funkcjonariuszy w trakcie domowej interwencji. O szczegółach Lidia Rachwalska.
13: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21:00. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.
12: Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską.
14: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
12: Gibała zapowiada też, że zamierza spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
14: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż 1/3 mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
12: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 października. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
15: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
16: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
17: Co to za urządzenie tutaj jest?
15: Teleskop.
17: Co tam widać?
15: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
12: W trakcie imprezy można właśnie było oglądać niebo przez teleskop.
10: SK2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. Ponownie zaśpiewają Gaudeamus. Studenci wracają na uczelnię. Jeleniogórska KAS czeka na blisko 1200 studentów, z czego ponad 500 zasiądzie w murach szkoły po raz pierwszy. Nowy rok akademicki to również nowości w kierunkach. Ruszają bezpieczeństwo wewnętrzne i kosmetologia. Koniec głosowania, niebawem wyniki. Przez ostatnie 2 tygodnie mogliście wybierać projekty przyszłorocznego JBO. Pod głosowanie trafiło tym razem ponad 20 pomysłów, a na co głosowaliście najchętniej, tego dowiemy się już w najbliższy piątek.
18: Tu Radio SK2. Mamy 3 minuty po godzinie 9. No i co? Znów poniedziałek. No ale szybko zleci z najlepszymi polskimi hitami. Ich troje, Lady Punk tych państwa usłyszymy w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
19: No to

zespół Lady Punk. Na co komu dziś? Najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Na co komu czekać, jak działać można już teraz i dziś? No właśnie, chyba z tego samego założenia wyszedł nowy proboszcz pewnej parafii z Łodzi, który już rozpoczął wizyty duszpasterskie. Duchowny postanowił odejść od takiego tradycyjnego terminu i rozłożyć sobie kolędę na wiele miesięcy i robi to też po to, żeby zdążyć osobiście poznać wszystkich swoich parafian, tak tłumaczył. Co więcej, zapowiedział, że podczas tych spotkań nie będzie przyjmował żadnych datków w kopertach. Bardzo miłe podejście, uważam. No i też takie trochę nowoczesne, bo to tylko świadczy o tym, jak wszystko przyspiesza. Cały świat już pędzi. Kevin sam w domu w telewizji leciał już jakiś miesiąc temu. We wrześniu ja widziałam już ozdoby halloweenowe w sklepach. Nie ma co się krzywić, że świat tak szybko pędzi, bo paradoksalnie oznacza to, że wakacje przyjdą szybciej. SK

Przed nami utwór, który swój debiut zaliczył na 25. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. W tym momencie jego wykonawca miał zaledwie 15 lat, ale za swój występ otrzymał nagrodę publiczności, a także wyróżnienie w konkursie premiery. Przed nami Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc.

0: No właśnie, drodzy, węgiel, jesień trwa bez końca w Radiu SK2. Ja myślę, że to bardzo terapeutyczna piosenka jest od Roxy, bo artystka przyzwyczaja nas już tak mentalnie do tego, że jesień, jak już przyjdzie, no to zostanie z nami na dłużej. No może oczywiście nie bez końca, bo jednak zapasy pumpkin spice latte w kawiarniach mają swoje limity.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
7: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Skoda.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
18: I po reklamie.

0: Ta piosenka trochę zaczęła mi się kojarzyć z reakcją pewnej prababci na smak pizzy od pewnego youtubera, ale jednak to lata 90., czyli zespół Warius Manx i Zabij Mnie. Gramy wam w Radio SK2. No jak słyszymy, pizza to jest naprawdę kwestia życia lub śmierci, sprawa wagi państwowej nawet bym powiedziała. A co się dzieje w Polsce i na świecie, o tym w newsach o 10.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Dzisiaj w Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie, choć na razie chmur jest dość sporo, a do tego 12 stopni. To maksimum na razie jednak. Dość chłodno, 9 kresek na termometrach, a temperatura odczuwalna nieco niższa w okolicach 5 stopni za sprawą dość zimnego i silnego wiatru. Słońce może dzisiaj pojawiać się na niebie, ale najwięcej prawdopodobnie będzie go w okolicach 17, a dziś maksymalnie 12 stopni.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej powie teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: Według ustaleń biegłych część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
4: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
3: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
2: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Teraz Nowy Sącz. Policjanci postrzelili mężczyznę, który rzucił się na nich z nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
5: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
2: Sprawę wyjaśnia już prokuratura. Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury. To w związku z medialnymi doniesieniami. Śledczy zabezpieczyli materiały i rozpoczęli czynności sprawdzające. Chodzi m.in. o zmuszanie do zażywania narkotyków. Wszystko po publikacji w Kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. Impreza zakończyła się zabójstwem. 43-letni jeleniogórzanin usłyszał zarzut śmiertelnego pobicia. Ofiarą był jego znajomy, z którym wspólnie pili. Do zdarzenia doszło podczas spotkania w miniony piątek. Zatrzymany miał prawie 4 promile. Dolnośląscy policjanci wciąż patrolują okolice szkół i reagują na zgłoszenia o możliwym zagrożeniu. To reakcja na niepożądane wpisy i groźby publikowane przez uczniów w internecie. Funkcjonariusze apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności i konsekwencji internetowych żartów.
6: Nie no, taką rewelacją o godzinie 10 jest to, że to nie jest godzina 9 i mamy o godzinę bliżej do naszego domowego zacisza. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przed nami m.in. panowie Kuba i Kuba oraz zespół Virgin Gramy. 10

Jaga i zespół Virgin, tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Hitem na dziś jest Dzień Bezpiecznego Komputera w kalendarzu. Jak się okazuje, eksperci z Instytutu Badań nad Cyberbezpieczeństwem przypominają, że niestety najsłabszym ogniwem w każdej cyfrowej sieci wciąż jesteśmy my, czyli ludzie, bo za bardzo ufamy podejrzanym linkom i wiadomościom. Klikamy, gdzie popadnie i potem znika na przykład pieniądz nam z konta. Wzrost liczby wyrafinowanych ataków phishingowych notowany jest w całym kraju. Przestępcy wykorzystują ludzką ciekawość i roztargnienie. Tak to po prostu jest. Więc eksperci apelują o to, żebyśmy zmieniali sobie hasła i też nie klikali w jakieś załączniki w mailach i komunikatorach. No to skoro gramy wam tylko po polsku, to i ja mogę zaproponować polskie hasło nie do zdarcia dla zagranicznych hakerów. Uwaga, podaję hasło. W Szczebrzeszynie 123. Nie ma za co. SK2.

0: Tak, i bicik przy poniedziałku. Co by się sprawniej pracowało? Wanda i Banda, Hi-Fi, Superstar w Radiu SK2. A kto będzie super gwiazdą, jeśli chodzi o podwyżki cen tej zimy? Eksperci już to wiedzą, jak się okazuje. Przez anomalie pogodowe i susze podrożeją na przykład czekolada, pieczywo czy ziemniaki. Spokojnie, my nie będziemy oszczędzać podczas wspólnej uczty na Stadionie Narodowym 7 listopada, do której zasiądziemy ze słuchaczami. Na talerz trafi oczywiście najbardziej polski obiad. Dziś rano Ewelina zagłosowała na SK2.pl na rosół i schabowego z ziemniakami i mizerią. No i dzięki temu do tego obiadu dołączy wraz z osobą towarzyszącą, a wy nadal możecie głosować na SK2.pl.
1: SK2. Reklama. Gdy dobre się kończy,
2: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
2: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
2: Umów się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
2: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Jak kupują Orły Oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
14: I po reklamie.

0: wywołana przez Annę Jurksztowicz. Mówię, jaki stan pogody czeka nas przez resztę października. Jesień do nas macha, słuchajcie, i szykuje ochłodzenie. W przyszłym tygodniu w Polsce miejscami nie zobaczymy więcej niż 8 stopni w ciągu dnia. I coś mi tam majaczy za tą jesienią jeszcze. Jeszcze inna rzecz do mnie macha. To koksowniki na ulicach.
1: Reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Dzisiaj w Jeleniej Górze ma pojawić się trochę słońca, na razie jednak to chmury dominują na naszym jeleniogórskim niebie. Temperatury od 9 do maksymalnie 12 stopni na plusie, a pod wieczór z powrotem zejdziemy do 9 kresek i 6 stopni pod koniec poniedziałku. Jutro ma być słonecznie, ale niezbyt ciepło, 13 stopni to wtorkowe maksimum, ale będzie się ocieplać. Do piątku zobaczymy 18 kresek powyżej zera.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho.

0: Tajer.
1: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, dodał Zełenski. Głos zabrał też premier Donald Tusk. Powiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. Odniósł się też do zapowiadanego rozejmu energetycznego. Służby zatrzymały 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Międzynarodowa grupa podszywała się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
2: Po nitce do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
1: Wśród zatrzymanych jest m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku koło Nowego Sącza działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
3: Mi się to bardzo podoba.
4: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
5: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
1: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej.
6: Błażej Stachewicz. S3 nadal zamknięta. Tunele między Bolkowem i Kamienną Górą nieczynne po pożarze auta, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Ogień zniszczył systemy działające w tunelu. Nadal trwają naprawy i są objazdy przez Krajową Piątkę i Wojewódzką 320. Rusza jesienna na zbiórka liści w Jeleniej Górze. Wy sprzątacie, miasto odbiera worki. Możecie korzystać z brązowych lub czarnych. Czarne trzeba jednak dodatkowo opisać. Nie zagłosowaliście jeszcze w jeleniogórskim budżecie obywatelskim? Spokojnie, macie czas, ale już tylko do 14. A do wydania jest ponad 4,5 miliona złotych.
7: Proszę bardzo, kawałek Madery w Nowym Sączu. Tam, gdzie jabłonka nie może, tam jabłkomat dotrze. Tutaj Radio SK2, mam dla Was 100% polskich hitów. Pozytywny Oskar Sims na początek tej godziny. Kasia Grodzka, poniedziałkowe, dzień dobry, 2 minuty po 11.

zespół Sixteen budzi nas delikatnie przy poniedziałku. Obudź we mnie Wenus, gramy wam w Radiu SK2. Za to duch małego przedsiębiorcy obudził się w pewnym 16-latku z Warszawy, który wpadł na świetny biznes, słuchajcie, czyli wystawianie w sieci fałszywych ogłoszeń, w których próbował wynająć cudze mieszkanie. Cena niemała, bo 40 tysięcy złotych za pół roku wynajmu. Co ciekawe, nastolatek mocno wczuł się w tę swoją rolę, do tego stopnia, że spotkał się z potencjalnym najemcą, ale w przebraniu, czyli założył sobie perukę i czapkę z daszkiem, żeby nie dało się poznać jego wieku. I tak to wszystko na nic, najemca się zorientował, sprawa już trafiła na policję. Swoją drogą, no wiadomo było od razu, że czapka i peruka to zamaskowanie wieku, no to jest zdecydowanie za mało. Tu chyba pomogłaby tylko peleryna niewidka. SK

Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego hitu zainspirował go szwedzki zespół Harries, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś w bardzo podobnym popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal. I Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu SK2.

0: Fiori, czyli nowość od pana Artura Rojka, singiel promujący świeżutki, świeżo wydany album pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Wczoraj w Katowicach odbył się też pierwszy koncert w ramach trasy promującej ten album. W tym miesiącu pan Artur odwiedzi jeszcze m.in. Poznań, Toruń, Wrocław i Kraków. Wielki finał trasy 19 grudnia w Katowicach. A ja przypomnę, że na kawałek Mira Fiori możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Uczynijcie to na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: obszar objęty ochroną, czyli rezerwat w Radiu SK2 i to się zgadza, bo gramy wam Zaopiekuj się mną i my też otaczamy opieką i nie dajemy odejść w zapomnienie najlepszym polskim hitom. Zespół Manam, Ania Wyszkoni, ich usłyszycie po godzinie 12 w Radiu SK2. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Gdy dobre się kończy,
3: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
3: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
3: Umów się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
3: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatokrzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break.
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
2: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedażmyślniklexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
17: Dzisiaj w Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie z momentami całkowicie pochmurnymi. Jednak to słońce mimo wszystko powinno dominować w drugiej połowie poniedziałku. Temperatury od 11 do 12 stopni, tak więc raczej nie będzie za ciepło, a do tego jeszcze dojdzie chłodny wiatr. Pod wieczór więcej słońca, wiatr trochę się uspokoi, a w tym tygodniu, dobra wiadomość, będzie się ocieplać nawet do 18 stopni, to w najbliższy piątek.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W trakcie interwencji nie doszło do uchybień, wskazują wstępne ustalenia śledczych. To w sprawie policyjnej akcji, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka postrzeliła mężczyznę, ten później zmarł w szpitalu. Szczegóły zbiera nasz reporter Dawid Olszewski.
19: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samo okaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika.

0: Lebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
1: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
0: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
2: Z okna widziałam syk. Słyszałam też strzał. Jeden strzał. Podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
0: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
3: Obecnie prokuratura bada zebrane dowody. Okoliczności interwencji ma też wyjaśnić wewnętrzne postępowanie policji. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek. W całym kraju zatrzymano 135 osób. To po reakcji służb na serię brutalnych incydentów w polskich szkołach. Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Policjanci całodobowo monitorują też sieć. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy. Ogłoszono właśnie w Sztokholmie. Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall oraz Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet Noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
4: SK2 News. Jelenia.
5: Błażej Stachewicz. Są już na kontach emerytów na Dolnym Śląsku. Dodatkowe 14 emerytury trafiły do 700 tysięcy osób.
6: Najpierw wysłaliśmy pieniądze, teraz będziemy wysyłali decyzję o tym, że te pieniądze przyznaliśmy i w jakiej wysokości.
5: Mówi rzecznik ZUS Iwona Matyjsko-Walska. Tegoroczne czternastki to od niespełna 2 do prawie 3 tysięcy brutto. Nie żyje mężczyzna, to finał piątkowej imprezy. Zatrzymany podejrzany o zabójstwo to jego współbiesiadnik, 43-letni jeleniogórzanin. W trakcie zatrzymania miał prawie 4 promile, teraz czeka na sprawę w areszcie, spędzi tam najbliższe 3 miesiące.
7: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry przy poniedziałku. Jeśli już zdarzyło Wam się jakieś spięcie w pracy, to zróbcie koniecznie głośniej, bo za chwilę Kamil Nosem będzie odpinał wrotki w swojej wkrętce. A muzycznie na początek dla Was Sylwia Grzeszczak. No.

0: Dobrze się doinformować, bo przecież o tym ta piosenka. Teraz już wiem, Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2. On o wkręcaniu, za to wie wszystko. Nosel wkręca już teraz.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Ano? Cię do pani Barbary, żebym się dodzwonił.
3: Tak.
2: Kłaniam się, Śruś, tak mnie czyta po tej stronie. Telefonuję, bo wy u mnie będziecie. Proszę pani na lokalu spali, bo widzę, że żona zarezerwowała wam. To pani, tak?
3: No niekoniecznie do mnie, ale jak już pan dzwoni.
2: Nie, nie, bo ja mam do wszystkich, proszę pani, bo pytam się, czy pani też będzie chciała korzystać z pralki.
3: No myślę, że nie, nie.
2: Nie? Bo tam będziemy, proszę pani, dach robili i wata szklana będzie. I jeżeli wy tą watę szklanę będziecie mieli tutaj przekładać, bo ona będzie w różnych miejscach, no to warto, żebyście przeprali sobie ubrania, żeby was nie kuło po tej wacie szklanej.
3: Aha, okej, okay, no wiem.
2: I warto, proszę pani, przeprać w 90 minimum, żeby to, proszę pani, nie kuło później. Bo jak wy weźmiecie z łóżka, przełożycie gdzie indziej, no to wiadomo, to już wam się to jest jak ziep.
3: Aha, no to dobra, no to niech pan wstawi, no bo co?
2: No i dlatego muszę wiedzieć, czy pani będzie chciała się przeprać, to pani nie będzie przeszkadzało.
3: No nie wiem, co panu powiedzieć. No teraz jestem w trasie, trochę jestem taka...
2: Aha, to niech mi pani powie, co by było dla pani najłatwiejsze, tak? To ja się tam dopasuję.
3: A co inne mówią, to ja się dostosuję.
2: Mówią,
3: do
2: że owszem, watę szklaną przestawią i będą musiały się prać, ale tutaj mają problem, proszę pani, z wysuszeniem tego.
3: No to powiem tak.
2: No.
3: Zapakujemy więcej ciuchów.
2: To co, pani wszystko wie, tak?
3: Tak.
2: No gdyby były jakieś pytania, to proszę je kierować do Karoliny.
4: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Okej.
1: Nosel wkręca.

0: Elektryczne gitary, koniec na antenie Radia SK2. No właśnie, pytanie, czy na ten koniec trasy, czy na metę przyjedziemy o czasie, czy też może spóźnieni. Około 51% Polaków spóźnia się do pracy, a najczęściej powodem są korki i problemy z komunikacją. To wnioski z badań Personal Service. Kolejną rzeczą, która przeszkadza nam w punktualności, ma być też poranny seks. No, taki powód podało 8% badanych w tym badaniu. No to chyba ci, którzy bardzo mocno do serca wzięli sobie przykaz, by dzień zaczynać od takiej solidnej rozgrzewki.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Zabryska. O tym, czego na pewno nie życzymy Wam w porannym korku, ani w ogóle w żadnym korku, również i w żadnym wypadku, to Kraksa w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 13, przed nami newsy, warto zrobić głośniej.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Castorama!
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
11: Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
21: Za nami połowa dnia i przed nami godzina 13. Dzisiaj temperatury w Jeleniej Górze od 11 do maksymalnie 12 kresek. No i tak będzie do 15. Po 15 zrobi się już nieco chłodniej. Do tego przewaga umiarkowanego słońca i lekkiego zachmurzenia, choć będą zarówno momenty, kiedy słońca pojawi się nieco więcej, to późnym popołudniem, jak i momenty, kiedy będzie nieco więcej chmur. A od jutra cały czas się będzie ocieplać.
20: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
22: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Użyto go do inwigilacji polityków. Zakupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu komisji śledczej powołanej w tej sprawie. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
23: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
22: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreślała, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb. Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafić do producenta, czyli izraelskiej firmy. Jutro benzyna jeszcze droższa, nieco taniej za diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na wtorek. Za litr 95 zapłacimy

0: 7,06 zł, o 9 groszy więcej niż dziś. Z kolei olej napędowy zatankujemy za 8,02 zł, taniej o 4 grosze na litrze. 150 milionów złotych kary dla czterech banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić i jak duża może być.
0: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Urząd podał przykład jednej z zakwestionowanych klauzul, która umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%. Decyzje o karach nie są prawomocne, banki mogą odwołać się do sądu.
2: SK2 News. Jelenia Góra.
3: Błażej Stachewicz. Gaszą nie tylko przestępców, pomagają też przy pożarach. Jeleniogórscy policjanci pomogli opanować ogień w Sobieszowie. Ratowali ludzi, zwierzęta i wynosili butle z gazem. To w czasie pożaru tuż przed minionym weekendem. Ostatnia godzina głosowania na jeleniogórski budżet obywatelski. Do godziny 14 możecie oddać swój głos na pomysły do przyszłorocznego JBO. A jest z czego wybierać. Tym razem do finałowego etapu weszło ponad 20 projektów. Młodzi karatecy zawalczą w Kowarach. Dolnośląski turniej dzieci i młodzieży rusza w najbliższą sobotę w ramach Kowarskiej Jesieni.
4: Nie chce mi się kalendarz otworzyć tutaj na monitorze.
0: 12. Nie wiem. Dzień października 2026.
4: I poniedziałek.
0: Poniedziałek.
4: Fantastycznie w takim razie. A godzina która?
0: 13:02.
4: Wszystko się zgadza. No to moi drodzy, w takim razie już połowa dnia za nami. Na szczęście poniedziałku będziemy płynąć z Dawidem Podsiadło. Zatańczymy z męskim graniem. I to także aż ciarki będą na skórze. Kowalski, witajcie.
2: 10 najlepszych polskich hitów.
5: Jeden po drugim.
4: Ale panie to mają pierwszeństwo, prawda? Taka jest zawsze reguła i zasada.
0: No, ależ oczywiście.
4: No i ta piękna pani, jako pierwsza dla was, zaśpiewa w SC2. Carla Fernandez.

No takiego w 100% błękitnego to raczej dzisiaj nie ma, ale za to 100% polskich hitów tylko w Radiu SK 2. Golden Life przed chwilą, czyli Złote Życie, no i takie Złote Życie ma co piąty Polak, kochani. Do ręki wpadła mi taka ankieta tutaj. O, napisano, że co piąty Polak spóźnia się do pracy. Dlaczego? Już czytam. Najczęściej? No koreczki. Korki to jest pierwszy powód, najważniejszy. Potem albo spóźniony autobus, albo pociąg. Trzeba jeszcze przy okazji, o, tutaj dzieci odwieźć do szkoły, do przedszkola. Ale zdarza się też przez zaspanie lub zbyt długi sen. A, i jeszcze jeden jest taki powód. Ale to już powie pan Sobel.

0: Kombi. To teraz odpalamy silnik, ale od wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I wracamy do czasów. Oj. Ja osobiście w tamtych czasach miałem włosy, a niektórzy nosili takie długie, nastroszone, czasem nawet i postawione, dżinsy, glany się nosiło, skóry, łańcuchy różnego rodzaju. No i kiedy widzieliśmy takiego gościa, który właśnie tak ubrany szedł ulicą, myśleliśmy, facet chyba urwał się z koinki, albo wyszedł z latającego spotka. No i właśnie o tym jest Skóra, zespołu Aja RL.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz hit, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj kupiłem sobie kurtkę. Znaczy w sobotę kurtkę kupiłem. Na skórę mnie nie było stać. A taką się kiedyś nosiło.

0: Jak to dożywocie, to ja też przyjmuję wyrok. Razem z Mrozem i z braćmi Kacperczyk w SC2 i z wami, najlepszymi słuchaczami i polskimi hitami. Tak można oczywiście. Wszystko, czego chciałem, jest tu, a mam tutaj, proszę bardzo. Mam tutaj schabowy jest, mizeria też jest i ziemniaczki też są. Dlatego pozwólcie, kochani, że zrobimy sobie teraz taką delikatną przerwę na wczorajszy obiad. Dlaczegożby nie? A przy okazji jeszcze wskoczcie do naszej zabawy na najbardziej polski obiad w SC2. Ja taki akurat polski dzisiaj mam z wczoraj, a do zgarnięcia jest noc w hotelu, wyżerka na Stadionie Narodowym i rachunek płaci SK2. A, i jeszcze coś. Dajemy wam, słuchaczom, 500. Tak wiecie, na piwek. SK2. Najbardziej polski obiad, montujemy ekipę. Wskakujcie sk2.pl. Smacznego.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
6: Gdy dobre się kończy,
7: lepsze się zaczyna.
6: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
7: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
6: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
7: Umów się na jazdy testowe
6: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
7: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: To zależy gdzie na tym balkonie, bo są takie miejsca, gdzie w Polsce pada, na przykład w stolicy załóżmy, prawda? A tutaj by nam się jeszcze Julia przeziębiła. Oczywiście Wanda i jej banda grają pod balkonem. W SC2 tylko najlepsze polskie hity. Do nich również wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości.

0: z krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Najbliższe dni przyniosą ocieplenie. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy 12 stopni na termometrach. Wieczorem 8 kresek, a pod koniec dnia 6 stopni powyżej zera. Natomiast kolejne dni przyniosą zmiany temperatury. Ta będzie wzrastać od 13 we wtorek do 18 w piątek. Oczywiście mówię o maksymalnych wartościach. Jutro bardzo słonecznie, za to w środę może troszeczkę pokropić i będzie nieco więcej chmur.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Byłeś na posiedzeniu, na początku procesu. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu i co z 5. oskarżonym?
14: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
13: Za pół godziny kolejna narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Donald Tusk będzie rozmawiał m.in. z szefami resortów edukacji czy spraw wewnętrznych oraz koordynatorem służb specjalnych, a to reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Z kolei akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
15: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
13: Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Uczniowie chcą m.in., by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Kreml odrzuca propozycję rozejmu. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zarówno Putin, jak i rosyjscy urzędnicy nie chcą rozejmu, chcemy długoterminowego pokoju, podała agencja Reutera. 60-dniowe zawieszenie broni proponowano.

0: Prezydent Wołodymyr Zełenski to w sprawie przeprowadzenia w Ukrainie wyborów prezydenckich. Pieskow miał zapewnić, że Putin będzie jednak gotów polecić, by nie atakować Ukrainy w dzień głosowania.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz. Tragedia w Legnicy. 58-letni mężczyzna podczas kłótni zaatakował nożem swoją żonę. Kobieta zmarła. Po zdarzeniu sprawca uciekł, jednak policjanci szybko ustalili, gdzie przebywa i go zatrzymali. Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Jeleniogórska KANS czeka na blisko 1200 studentów, z czego ponad 500 zasiądzie w murach szkoły po raz pierwszy. Ruszają też nowe kierunki. Bezpieczeństwo wewnętrzne i kosmetologia. W Jeleniej Górze rusza też jesienna zbiórka liści. Szczegóły na stronie magistratu.
3: Zaczynamy nowy tydzień z SK2 i z tym, co tutaj jest najlepsze, czyli polskie hiciory. Spokojnie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zajrzałem do kalendarza, w końcu mi się otworzył. Mamy Dzień Bezpiecznego Komputera.
4: No proszę, to
3: fajne
4: ważne.
3: Święto, tak. Pamiętajcie, że hasło musi być jakie? Trudne najlepiej, prawda?
4: Trudne, skomplikowane.
3: Tak, takie nie do złamania. Nie klikamy w podejrzane linki również.
4: To się zgadza.
3: Tak. Jeżeli ktoś wam obiecuje 1 000 000 złotych w spadku po nigeryjskim księciu...
4: Niestety.
3: Zapytajcie o Blika.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
3: Natalia Nykiel, Error, tak komputerowo za chwilę. A już teraz Lady Punk i Stacja Warszawa. Odjeżdżamy ze SK2. Kowalski, witajcie.

1.8L w Radiu SC, w SC2. No i jak zapomnieć? Jak można zapomnieć taką wizytę w Ministerstwie Rolnictwa? Ja tutaj czytam w internecie w świecie, że jest ogromne oburzenie po kontroli poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa, bo zainstalowano tam wypasioną toaletę. Ma mnóstwo funkcji, jest pilocik, bo tutaj widzę zdjęcie przed sobą. Jest tak, mycie tylne i damskie, dysza 3 w jednym, mycie oscylacyjne, masaż pulsacyjny. Ja cały czas mówię o kibelku. Ministerialne po prostu spa dla 4 literek, podgrzewane siedzisko, żeby też nie poczuć chłodu, regulacja temperatury, ciśnienia wody, a nawet pozycja dyszy. Wszystko tutaj da się w tym kibelku ustawić. Ja cię kręcę. SK2. Ale wygoda. Odgrzewane siedzisko, masażyk pulsacyjny, no to w Ministerstwie Rolnictwa po prostu, no, lubią posiedzenia.

0: Tytuł tej piosenki to Drzwi. Ja tak zawsze mówię dzieciom, jak wychodzą z toalety. Drzwi jeszcze. ONA w Radiu SK2. A kochani, sezon morsowania oficjalnie rozpoczęty. Tutaj mi to mignęło przed oczami przed chwilą. Miłośnicy, tak, już tych zimnych kąpieli wskakują do wody.
1: Zimno, dobrze, adrenalina.
2: I tak zawsze było.
0: No, każdy ma swój sposób na dreszczyk emocji.
3: SK2.
0: Jedni wskakują do lodowatej wody, inni dostają dreszczy, jak widzą rachunek za ogrzewanie. A gorąco już za chwilę będzie. Oskar Cyms nas tutaj rozbuja w SC2.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Skoda.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
17: We were on a break!
16: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
18: Bazinga!
16: A teraz kończymy 20 lat.
19: Why God, why?
16: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
20: Crazy.
16: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
21: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
24: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
25: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: A teraz w RTV Euro AGD.
28: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
29: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
30: I po reklamie.

0: 22 Samach i Królowa Drama. Niezła drama była ostatnio na Podhalu, bo pewna królowa sobie zrobiła rajd. O szczegółach za chwilę. O 15 w newsach Eski 2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze? Jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu Eska 2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dom Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.

0: 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe
4: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Dzisiaj po południu w Jeleniej Górze może nie będzie bardzo ciepło, ale za to nie będzie padać i możemy liczyć też na dość dużo przebłysków słonecznych. A późnym popołudniem w ogóle słońca ma być już całkiem dużo. Temperatury od 11 do 12 stopni. Nie jest za ciepło, ale na spacer idealnie. Wiatr też się będzie uspokajał. Dzisiaj wieczorem zobaczymy 7 kresek na termometrach, słaby wiatr, a jutro będzie cieplej niż dziś.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i okolicach od kilku dni pojawiają się patrole.
17: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
16: Zapowiada premier Donald Tusk. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła stacje benzynowe. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Zatrzymała ją policyjna blokada. Nie chciała złożyć wyjaśnień.
18: Ujawniły się wątpliwości co do jej stanu psychicznego i poczytalności. Prokurator powoła biegłych psychiatrów.
16: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 58-latce grozi 8 lat więzienia. Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalń, sprzeciwiają się też sprowadzaniu węgla oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
19: Na chwilę obecną nie wchodzi w grę strajk generalny na kopalniach. Ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa.
20: Tego węgla może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców?
21: Może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców i to widzimy już teraz.
16: Z górniczymi liderami sierpnia 80 w PGG i JSW Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
22: SK2 News. Jelenia Góra.
23: Błażej Stachewicz. 14 emerytury są już na kontach, mówi rzecznik dolnośląskiego ZUS Iwona Matyjsko-Walska. W tym roku dostało je blisko 700 tysięcy dolnoślązaków.
24: Zgodnie z zapowiedziami wszystkie czternastki we wrześniu trafiły na konta osób uprawnionych.
23: Tegoroczne kwoty to od 2 do 3 tysięcy brutto. A ponad 4,5 miliona miasto wydało.

0: Na przyszłoroczny budżet obywatelski głosowanie zamknięte, a do piątku powinniśmy poznać wyniki. W tym roku do jeleniogórskiego plebiscytu weszły 22 projekty mieszkańców.
1: Taki wierszyk ułożyłem, znaczy może nie wierszyk, ale taką historyjkę, która czeka nas w tej godzinie po 15 w SC2. Historyjka związana z tytułów polskich hitów, a przed nami jest taki dzień, ostatni dzień lata, który to zatańczy dla was dziewczyna Diamant Prima Ballerina i to tak, że aż padniemy na kolana.
2: 100% polskich hitów.
1: A na dzień dobry Dawid Podsiadło, który no chyba nie za bardzo lubi poniedziałki.

Oczywiście, że dla was. West 2, tylko najlepsze polskie hity. Jakby człowiek oglądał niebo przez teleskop przy tym numerze. Marius Manx przed chwilą i zanim zrozumiesz West 2 i tak czytam tą kolorową prasę dzisiaj żąbą weekendową i staram się zrozumieć. Zrozumieć siłę miłości. 19-letniego piłkarza z FC Porto, Polaka Oskara Pietuszewskiego. Tutaj napisali, miłość napędza Oskara. A tej miłości na imię Agnieszka. SK2. Nie wiem, pomyślcie teraz, jak wasza miłość ma na imię. Też was napędza? No. I to nieźle. Dzisiaj trzeba będzie zrobić zakupy. No.

0: Kiedyś byłem mały, a teraz jestem duży. Jam i naiwne pytania, 15.30. Cieszmy się, kochać chwilę, bo te tak szybko mijają. Można sobie pomyśleć, patrząc między innymi na ceny paliwka. I o nich już za chwilę Jakub Konieczkowicz wam powie w skrócie Niesłówki 2.
1: Są zarzuty dla dwóch pracowników zakładów Manbus w Starachowicach. To po śmiertelnym wypadku sprzed roku.
2: Niedopełnienia obowiązków ciążących na nich z racji zapewnienia BHP i narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przypomnę, do tragedii doszło na linii montażowej. 35-latkę przygniótł autobus. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Trwa dogaszanie dużego pożaru w Rudnie w województwie warmińsko-mazurskim. Palił się magazyn zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Strażacy dogaszają i przerzucają blisko 80 ton odpadów. W akcji gaśniczej udział brało 10 strażackich jednostek. Jutro droższa benzyna, nieco tańszy będzie diesel. We wtorek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 6 groszy. Z kolei za olej napędowy 8 zł i 2 grosze.

0: Idealna piosenka do sklepu meblowego. No właśnie, lampa i sofa i Ania Wyszkoni, a ja zabieram was teraz nie do sklepu, a do jabłkomatu. W Łącku postawił taki jabłkomat pan Dawid i można z niego wziąć tyle jabłek, ile się chce, ale nie za darmo. Trzeba zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki, no. Tak się na jabłkomacie robi kokosy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
15: We were on a break!
14: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
16: Bazinga!
14: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
14: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
16: Crazy.
14: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: Za mnie.
21: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
22: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: O, pieskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
26: I po reklamie.

0: Lady Punkowcy grają w SC2 i ich siódme niebo, w którym nie ma wiści. Te najważniejsze wiści z kraju i ze świata, nie z nieba, nie z czapy, ale prawdziwe i sprawdzone. Punktualnie o godzinie 16 Jakub Koniczkowicz przedstawi wam je w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 80.

0: opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Dzisiaj w Jeleniej Górze 12 stopni, ale w kolejnych dniach będzie robić się coraz cieplej. Jutro co prawda tylko 1 stopień, maksymalnie 13 kresek, ale wtorek będzie za to dużo bardziej słoneczny niż początek tygodnia. Za to w środę może trochę pokropić. Temperatury będą wzrastać, a najcieplej ma być w piątek do 18 stopni. Co jest dobrą wiadomością? To, że obok wysokich, jak na tą porę roku, temperatur będzie też sporo słońca.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiadał atak z użyciem noża.
9: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
8: Mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W momencie zatrzymania mundurowi znaleźli przy 21-latku nóż. Kolejne dwa w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia. 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. Po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły 2 osoby, gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. Nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z budynkiem. O szczegółach Dawid Olszewski.
10: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
11: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań z pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
10: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
11: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
10: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
8: A przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. Polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Tajkę Mananchaye Sawankyou i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Spotkanie już w środę, stawką awans do 1/8 finału turnieju, a jutro rano mecz pierwszej rundy rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Egipcjanka Majar Sharif.
5: SK2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz. 3 miesiące aresztu dla jeleniogórzanina. Jest podejrzany o zabójstwo.
12: Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 października bieżącego roku. 44-latek pobił znajomego. Pokrzywdzony doznał obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci.
7: Mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany. Tunel na S3 znowu przejezdny. Przejazd między Kamienną Górą a Bolkowem był zamknięty przez prawie tydzień. To po pożarze ciężarówki. Ogień uszkodził tunelowe systemy. Naprawa trwała 5 dni.
13: Kalendarz tutaj macha, że 12 października Maksymilian i Witold mają imieniny. Mamy też jesień, więc naszym solenizantom życzymy pogody ducha przede wszystkim, a w tej godzinie między innymi taki też numer będzie pogodowy, bo wpadnie mafia z imieniem deszczu. Jakie imię może mieć deszcz?
14: Nie wiem, Andrzej strzelam.
13: Może być, mokry załóżmy, prawda? Tak, Deszczysław, jakiś Mrzawomir, o...

Burzysław też może być. To, wiesz, taki Burzysław, to on jak przychodzi, to tak z grzmotem, nie? Albo delikatna i uparta kropelinka. O. Poparzeni kawą 3. Na dzień dobry. I na pobudkę. Pogody ducha dla wszystkich. Kowalski, witajcie w SC2.

0: magnetyzuje, pulsuje, uspokaja. Polska muzyka, Wiktoria Kida i Oskar Cymes, WSTW2, prawie kwadrans po godzinie 16. Człowiek, który teraz nie rozstaje się z komputerem, no bo to jego baza prawdziwej wiedzy. Arturo Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj mamy 12 dzień października, a to oznacza, że świętujemy Dzień Bezpiecznego Komputera, czas więc na kilka rad, może i oczywistych, ale no nie dla każdego, bo jak się okazuje, wciąż oszuści wykorzystują luki w bezpieczeństwie naszych urządzeń. Jak nie dać się ogołocić z kasy i prywatności? No tutaj jest kilka zasad. Zasada numer 1, hasło. Jeżeli wasze hasło to wciąż 1, 2, 3, 4, 5 albo imię psa, to zmieńcie je natychmiast. Ma być długie, skomplikowane i inne do każdego konta. Dorzućcie do tego dwuskładnikowe logowanie. Trochę więcej z tym zachodu, ale jednak te dodatkowe SMS-y potrafią naprawdę uratować skórę. Poza tym aktualizujcie system, miejcie antywirusa i nie klikajcie w dziwne linki od nieznajomych, którzy obiecują wam miliony. Czasami też nie warto klikać w linki od znajomych. Wiem to z własnego doświadczenia. I nie podłączajcie do komputera pendrive'ów znalezionych gdzieś tam na ulicy. Bądźcie czujni, bo w sieci warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dbajcie o swoje sprzęty i to nie jest rada od lekarza.

0: To o was, kochani, tak? To o was, cokolwiek robicie i gdziekolwiek teraz jesteście, jesteście bohaterami poniedziałku. Wiki Gabor i Super Hero wes 2. Jest też łowca gorących informacji Jakub Konieczkowicz. Czas na skrót newsów o 16.30.
1: Dwóch policjantów i kobieta są w szpitalu po ataku nożownika w Starej Birczy na Podkarpaciu. O poranku 38-latek wszczął domową awanturę. Najpierw rzucił się na 35-latkę, a potem też na mundurowych, których wezwano na pomoc.
2: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
1: Mówi Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu. Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek i utrudnienia na S7 w Świętokrzyskiem. Na trasie w miejscowości Brzegi przed Jędrzejowem bus uderzył w ciężarówkę. Na miejscu pracują służby. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach zimowe warunki nadal obowiązują. Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku, przypominają ratownicy TOPR, a że coraz szybciej zapada zmrok, do obowiązkowego wyposażenia dochodzi też lat Tarka czołowa.
0: SK2. I do tego całego zestawu jeszcze dorzucamy to, co mamy dla was najlepsze, czyli polskie hity. Kaśka Sochacka-Cortez ze swoją nowością, jak my w SC2.

0: Język lata, lata jak łopata, a dzisiaj w prasie i w mediach, co na językach? Na językach pan Michał Kołodziejczak. I szokujące oskarżenia. Napisali, miał zmuszać kobiety do brania narkotyków.
1: SK2.
0: To były wiceminister rolnictwa ma przeorane.
1: Reklama. Gdy dobre się kończy,
2: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
2: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
2: Umów się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
2: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: fajna jest ta piosenka. Zawsze mówię, że jest tak fajna, że o kijach normalnie. Sylwia Grzeszczak i Łukasz Zduńczyk tak samo jest. Wiedza, encyklopedia, jeżeli chodzi o polską muzę. Zdradź nam jakąś ciekawostkę z tym numerem.
1: Cześć. Słuchajcie, ja podziwiam Sylwię Grzeszczak, bo ona napisała ten numer ze swoim byłym mężem.
0: Naprawdę?
1: I oni się tam nie zjedli w tym studiu. I wyszedł hicior, proszę bardzo. Wakacyjny, piękny.
0: Proszę. No to na pewno. Miłość w muzyce, jak widać, nigdy nie rdzewieje. Zostawiam was ze Zdunem. Trzymajcie się i bawcie się dobrze ze Ską. Dwa przy najlepszych polskich hiciorach.
2: Reklama.
3: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy. To znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrodzie

0: zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Na jeleniogórskich drogach dość sporo aut. Momentami będziecie musieli trochę zwolnić na Mostowej, ale także na Jana Pawła, no i na Ogińskiego też będą momenty, kiedy jadąc na zakupy albo wracając z pracy będziecie musieli chwileczkę poczekać. Najbliższe dni przyniosą ocieplenie. 18 stopni ma pojawić się na termometrach w piątek, jutro do 13 stopni, ale wtorek zapowiada się w Jeleniej bardzo, bardzo słonecznie. No i trzymam kciuki, żeby tak było.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są efekty tych policyjnych działań?
8: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach. W okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
9: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
8: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
7: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbiorą dowody na nielegalne praktyki posła Koalicji Obywatelskiej, zamierzają wszcząć śledztwo.
10: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
7: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Czynności sprawdzające mogą potrwać do 30 dni. Michał Kołodziejczak złożył tymczasem swoje doniesienia do ABW, nie ujawnił jednak w jakiej sprawie. 3 dekady czekania i jest. Od września przyszłego roku do 4 liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze wracają klasy o profilu lotniczym. Decyzję ogłosił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Powstaną 2 oddziały eksperymentalne, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
7: Mówi Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta. A profil lotniczy wraca do 4 liceum w Zielonej Górze po 35 latach.
6: Błażej Stachewicz. Przynieśli noże, bo bali się ataku nożownika. Do sądu rodzinnego trafiła sprawa 2 13-letnich uczniów ze szkoły w Bukowicach w gminie Krośnice. W piątek przynieśli tam noże kuchenne. Jeden z nich miał nóż w plecaku, drugi zamknął swój w szafce. Nie doszło do żadnego incydentu. Ich domy to wizytówka miasta. Kolejni jeleniogórzanie nagrodzeni w konkursie Straży Miejskiej. Ładnie mieszkać. Tym razem nagrody trafiły na ulicę Czarnoleską, do wspólnoty mieszkaniowej na Wolności 299 i na Goduszyńską.
12: Okazuje się, słuchajcie, że poniedziałek nie jest taki straszny. Rano myśleliśmy, że to niemożliwe, że się nie uda. A jednak daliśmy radę. Minęła godzina 17. Wróćmy razem z pracy. W drodze do domu albo na zakupy będę dobrze grał. Łukasz Zduńczyk, witajcie na początek Zakopower.

Elektryczne gitary w Radiu SK 2. Gramy 100% polskich hitów i jestem najlepszy w historii. Kropka. Liczby mówią same za siebie. Takie słowa wypowiedział Cristiano Ronaldo. Znaczy, no, czy jest najlepszy na świecie? No, różnie ludzie mówią, prawda? Niektórzy twierdzą, że to Leo Messi jest najlepszy na świecie. Ale jedno jest pewne. Cristiano Ronaldo raczej nie ma zbyt wielu kolegów w pracy.

za tobą. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Loka za nami, a teraz zabieramy was do naszego muzycznego wehikułu czasu. W Radio SK2 odświeżamy kultowe polskie hity, no i teraz rok 81. Wtedy powstał jeden z najbardziej kultowych przebojów grupy 2 plus 1, Iść w stronę słońca. Ten kawałek w roku 81 zgarnął nagrodę dla najlepszej piosenki dla młodzieży, więc jeśli właśnie wtedy byliście młodzieżą w latach 80., no to można powspominać stare czasy 2 plus 1 w Radio SK2.

0: Roxy w Radiu SK2 wczoraj spędziła przepiękne niedzielne popołudnie, bo była na grzybach, takich rodzinnych grzybach z mamą, tatą i bratem. A więc potwierdzają się jej słowa, bo jakiś czas temu powiedziała, że jest jesieniarą i że to jest jej ulubiona pora roku. Jesień trwa bez końca, ten numer jest aktualnie na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli chcecie, żeby Roxy była wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break.
11: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
14: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.
17: I po reklamie.

0: Bime w Radiu SK2. U nas płynie 100% polskich hitów, a za chwilę w naszych żyłach popłynie świeża krew. Jak zawsze po 18 mam dla Was dużo muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z

0: Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: I po reklamie.
5: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada zasadność użycia broni. Chodzi o wydarzenia w Nowym Sączu. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka.
6: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
5: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Utrudnienia na Krajowej 9 na Podkarpaciu. Trasa jest całkowicie zablokowana po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. Do wypadku doszło na trasie w miejscowości Kupno. Dwie osoby zginęły na miejscu. Objazd drogami lokalnymi wyznaczono dla osobówek. Kierowcy ciężarówek muszą jednak czekać. Jeszcze dziś dwa spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Radomiak właśnie zaczyna spotkanie z Motorem Lublin. Z kolei o 20:30 GKS Katowice zagra z Wieczystą.
7: No teraz to słuchajcie, naprawdę jest co świętować. Daliśmy radę. Minęła godzina 18. Odpocznijmy razem po poniedziałku. Odświeżmy się trochę. Mam dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, ale spokojnie, klasyki też będą. Ladypunk Mniej niż zero to na pewno w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jak Jacek Stachurski wjeżdża na antenę, to od razu temperatura podskakuje. Tak wam gra Radio SK 2 na przekór jesieni. Podgrzewamy się polskimi hitami, a teraz będzie numer, który powstał tak naprawdę po wieczornym wyjściu z kumplami. Po prostu Kajtek, czyli raper z Poznania, spotkał się z kolegami i w środku nocy polubił profil Bowskiej na Instagramie. I potem jakoś się ze sobą skontaktowali i proszę bardzo, mamy numer o życiu dwóch osób na małej przestrzeni na 30 metrach kwadratowych. Ten kawałek naprawdę szybko poprawia humor. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz w SC2. Na 3

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz mam numer od artysty, którego kariera nabiera rozpędu, to Jasiek Piwowarczyk. Ostatnio wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, wystąpił na konkursie premier, a ostatnio nawet nagrał węgierską wersję swojego numeru. Ale spokojnie, ja wam zagram po polsku, bo w SK2 są tylko polskie hity. Jasiek Piwowarczyk i jego nowość Obłoki z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
1: Takie

pierwszym, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?

0: Lady Punk i mniej niż zero na antenie Radia SK2. No słuchajcie, niebawem temperatura zacznie spadać poniżej zera. Widać spore ochłodzenie na horyzoncie. Podobno w okolicach 23-24 października spadnie śnieg nie tylko w górach. Znaczy wiecie, no będzie to tylko taki śnieg, który 2 godziny poleży i zaraz go nie będzie, więc na razie opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale pierwszy akcent zimowy się zbliża. No i zbliża się też BRO Wychowany w Polsce. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
10: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio, które gra 100% polskich hitów i to jest jedyne takie radio w Polsce. To jest SK2, Budka Suflera za nami i to wasze radio za chwilę zagra kolejne nowości, bo wieczorami gramy najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i za kilka minut będzie Oskar Cyms bez końca.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
12: To będzie ostatnia reklama. 3,17.

0: 20.30 zobaczycie w Heliosie dzisiaj najnowszą lalkę. No i co? Mam dla Was bilety, piszcie na jeleniagora@sk.pl.
1: To jest Radio SK2, dobrze, że jesteście, bo ja tutaj dla Was mam idealny zestaw hitów, przy których można odreagować po ciężkim poniedziałku. I za chwilę zagram, słuchajcie, taki numer, przy którym wszystko nagle zwalnia, stres odpływa i przypominają się stare czasy. Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, już za kilka minut, a tę godzinę zaczyna Monika Lewczuk, Zabiorę cię stąd. Mam nadzieję, że już się zabraliście z pracy i możecie odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

ale nam się nastrój zrobił. To jest numer idealny na poniedziałkowy wieczór. Można zwolnić, można się odstresować. To po prostu Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. To teraz tak dla kontrastu, mam nowość z ostatnich dni. Natalia Grosiak przejmuje naszą antenę. To jest wokalistka zespołu Micro Music. Znacie na pewno hit Tak mi się nie chce. No to jest właśnie Natalia, która mówi, że otwiera nowy rozdział w swojej karierze, że dawnej Natalii już nie ma. Teraz jest nowa Natalia, podobno nawet włosy z tej okazji obcięła, a jak kobieta zmienia fryzurę, to wiedz, że coś się dzieje. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

Monika Brodzka w Radiu SK2. My też ją znamy na pamięć i będziemy grali jeszcze nieraz, bo to dobry numer jest. Test SK2 i 100% polskich hitów i najlepsze nowości też tutaj są. I teraz naszą antenę przejmuje Max Stachasiuk, czyli młody artysta. On się rozkręca, występował nawet na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na letnich brzmieniach, więc miał zapracowane lato, a teraz wydał nowość. Jak mówi, on napisał ten kawałek, kiedy miał kryzys twórczy. Nie zapomniał, jak się pisze piosenki. A jednak mu wyszło, słuchajcie. Chyba wrócił na dobre tory. Max Stachasiuk i Ćma. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Beata w Radiu SK2. Jeśli wam też jest żal tamtych pięknych wakacyjnych nocy i dni, za chwilę będziemy wspominać Mirafiori od Artura Rojka po krótkiej przerwie. Artur jest teraz w trasie koncertowej, w najbliższy piątek gra w Poznaniu, a potem jeszcze w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zakończenie w Katowicach 19 grudnia. Wszystkie bilety są niestety wyprzedane, ale jest dobra informacja, bo na wiosnę Artur Rojek wraca do grania, więc może tam się uda dorwać jakąś wejściówkę.
1: Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: Bo życie nie tylko po to jest, żeby pracować, odpoczywać kiedyś też trzeba. I my to właśnie teraz robimy w poniedziałkowy wieczór. Stanisław Sojka w Radiu SK2. Nasze wieczorne życie w Radiu SK2 po to jest, żeby grać wam najlepsze polskie nowości. No i zostańcie z SK2, bo po godzinie 20 gram świeżą propozycję od zespołu Enej, który świętuje.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Już w tą sobotę o 16:00 oficjalnie rozpocznie się rajd Śnieżki, natomiast odcinki specjalne czekają na was w niedzielę. A szczegóły oczywiście znajdziecie na stronie Rally Karkonosze. A 12 listopada do lotu powraca 10 na 10

Mezo i Kasia Wilk, przepiękna kołysanka na dobry wieczór, ale teraz mam kawałek tryskający energią, numer, który postawi na nogi nawet tych najbardziej zmęczonych poniedziałkiem. Nowa propozycja od zespołu Enej, który połączył siły z Boom Boom Orchestra. I to jest taki numer, słuchajcie, przy którym poczujecie się, jakby przez chwilę była sobota. Już teraz na antenie Eski 2 Bal, czyli kawałek, który rozpoczyna świętowanie 25-lecia zespołu Enej. W przyszłym roku ruszają w trasę koncertową.

0: Kamil Bednarek i Messiah w Radiu SK2, a teraz mam dla Was numer z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem, bo to jest nowość od Vito Bambino, który wziął udział w specjalnej kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem dzieci neuroatypowych w szkołach, czyli m.in. z autyzmem albo ADHD. Vito Bambino śpiewa o tym, że takie dzieci funkcjonują trochę we własnym tempie, musimy to zrozumieć i to, że ktoś jest inny, nie oznacza, że jest gorszy. Przepiękna piosenka, bardzo wzruszająca. Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Kombi. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę jeden z największych hiciorów ostatnich tygodni, Liwka i Poza Tobą Nic. Liwka ostatnio świętowała drugą rocznicę wydania debiutanckiego albumu, no i dodała bardzo poruszający wpis w mediach społecznościowych. Zdradziła, że cierpiała kiedyś na samotność, że zamknęła się w sobie, a muzyka pozwoliła jej wyrzucić wszystkie złe emocje, no i zawsze marzyła o tym, żeby śpiewać, żeby występować na wielkich scenach i to się udało. Marzenia się spełniają. Liwka, Poza Tobą Nic już za chwilę.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Ladypunk w Radiu SK 2 do świąt 73 dni, więc wtedy na pewno Titanic do nas wróci. Ja też do was wrócę. Jutro po 18 się słyszymy i jak zawsze gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Odliczamy już czas do piątku, bo nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć moi kochani, witam was gorąco w poniedziałek. Błażej Stachewicz z tej strony. Na początek coś dla miłośników benzyny i adrenaliny. Już w ten weekend rusza Rajd Śnieżki 2026. Z Placu Ratuszowego oficjalny start, a potem specjalne OS-y w niedzielę. Szczegóły znajdziecie na Facebooku. Natomiast miłośników jazzu zapraszam w najbliższą niedzielę na Ale Jazz. To koncert dla dzieci w ramach Krokus Jazz Festiwalu w JC Kamuflu.
2: Magazyn lokalny.
6: Witajcie, przy mikrofonie Maciej Kryłkiewicz. Pandemia zbiera żniwo. Coraz więcej młodych ma problemy. Dlaczego? Poszukaliśmy odpowiedzi w placówce leczenia uzależnień.
7: Żaneta Marmon-Leśniak, dyrektor Stowarzyszenia Monar w Jeleniej Górze.
8: Czym Stowarzyszenie Monar zajmuje się?
7: No, nasza placówka ma w tej chwili bardzo szeroki zakres świadczony.

0: których nabyli w przebiegu uzależnienia albo w przypadku takich długich urazów czy traum związanych z problemami w rodzinie, związanymi z uzależnieniami.
1: Czyli Monar w kilku słowach można powiedzieć, że zajmuje się już nie tylko alkoholem bądź problemem z narkotykami, bardzo mocno rozszerzył swój zakres działania. Z jakimi teraz problemami się mierzycie? Często słychać o tym, że oprócz standardowych narkotyków młodzież zażywa różnego rodzaju tabletki. Jakie to są substancje?
0: No tak, tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o młodzież, jest olbrzymi problem i to są młodzi ludzie głównie z problemem używania substancji stymulujących, marihuany, a także jest bardzo dużo młodzieży, która do tych substancji dobiera leki. To są leki, które normalnie można kupić tylko i wyłącznie z przepisu lekarza, leki na receptę, natomiast na terenie Jeleniej Góry jest świetnie rozwinięty niestety czarny rynek, gdzie takie tabletki można kupić no, za grosze, można by rzec. Tak? To są tabletki uspokajające, nasenne, przeciwpadaczkowe i dzieciaki biorą je w dosyć dużych ilościach.
1: Trzeba znać przepis. I tutaj chyba przychodzi mi z pomocą technologia internet, mówiąc wprost, gdzie znajduje się bardzo, bardzo dużo przepisów.
0: No tak, no myślę sobie, że internet, media bardzo sprzyjają zdobywaniu informacji, zresztą myślę, że po to też powstały, żeby wymieniać się doświadczeniami, wiedzieć wcześniej, szybciej, natomiast to tutaj niestety wpływa negatywnie na to, że młodzież nie musi gdzieś tam szukać, grzebać, tylko wpisuje sobie hasło i tak naprawdę są portale niestety, w których można różnego rodzaju przepisy znaleźć, jak skutecznie szybko się odurzyć albo co zrobić, żeby, nie wiem, rodzic nie rozpoznał, że jestem pod wpływem, tak? I to jest wiedza powszechna, to nie jest tajemnica. Natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj młodzi ludzie przekazują też sobie sami te informacje, tak? No my tutaj na terenie Jeleniej Góry jednak mamy kiedyś nazywaliśmy to bardzo brzydko, jeszcze ze starych czasów heroinistów był tak zwany bajzel, czyli miejsce, gdzie oni jakby kupowali te narkotyki. I w tej chwili też mamy taki bajzel w Jeleniej Górze, można by powiedzieć, czyli miejsce, gdzie młodzi ludzie się spotykają, używają narkotyków, alkoholu i wiedza jest chyba powszechna, że to są okolice niestety naszych błoni i rodzice czy dzieci, które są pod naszą opieką, jakby często na przykład zakładają kontrolę rodzicielską na telefonie.
1: Okej, dosyć prosto, ale wszystkim można jakoś zapobiegać i jak zapobiegać? Pani tutaj wskazała bardzo fajny sposób założenia pewnej rodzaju kontroli rodzicielskiej już wcześniej, nawet jeżeli dziecko w ogóle nie wykazuje żadnych uzależnień ani podobnych rzeczy.
0: Znaczy ja myślę sobie, że nie ma też co paranoizować, tak? Myślę sobie, że wszystko musi się odbywać w granicach rozsądku i jeżeli mamy z dzieckiem taki kontakt, że my wiemy, gdzie ono przebywa, tak? Czy ono ma 14, 15 czy 16 lat, to jesteśmy poinformowani i nie wiem, jakoś można to też sprawdzić, czyli jakby mamy zbudowane zaufanie, no to wtedy nie ma problemu. Natomiast jeżeli pojawiają się nawet jakieś drobne sygnały, tak, że to dziecko nie chce powiedzieć, gdzie jest, czy zaczyna się notorycznie spóźniać, czy zaczyna opuszczać lekcje, prawda? Czy przychodzi do domu i nie wiem, idzie od razu do pokoju albo do łazienki. No to myślę sobie, że wtedy no, konieczne jest takie uczciwe otwarcie rozmowy w ogóle z dzieckiem, tak? Bo dziecko musi być też informowane o wszystkich czynnościach, które podejmuje rodzic. To musi być na zasadzie jakby uczciwości i też jasnego powiedzenia dziecku, dlaczego tak się dzieje, tak? Znikasz, nie wiem, co się z tobą dzieje, więc konsekwencją jest to, że ja będę nadzorował twój telefon. Jeżeli dziecko nie ma nic do ukrycia, no to taka kontrola rodzicielska nie jest dla niego problemem, prawda? Natomiast w sytuacji, gdy rodzic zakłada tą kontrolę rodzicielską, a na przykład dziecko wyłączy telefon, czy zrobi coś takiego, że ten program nie będzie aktywny, no to jakby mamy jednoznaczną przesłankę, że on robi coś, co jest dla niego być może po prostu niebezpieczne, tak? Dzieciaki, które nie muszą niczego ukrywać, też na prośbę rodziców pokazują telefon, prawda? No bo nie mają tam żadnych ukrytych treści związanych z tym, nie wiem, gdzie kupić narkotyki, że się z kimś umówili i tak dalej. Więc tak naprawdę no, bazą jest jednak relacja i kontakt z dzieckiem.
1: Przychodzi mi tutaj do głowy pytanie, jakie symptomy można wykryć u młodych bądź u osób starszych, które zażywają narkotyki, ponieważ wcześniej powiedziała Pani o tym, że są nawet w internecie informacje, jak je zakamuflować. Jak można rozpoznać pomimo tego kamuflażu i czy można?
0: No myślę, że no, wprawne oko, tak jak moje, rozpozna. Natomiast myślę sobie, że rodzice też są w stanie to rozpoznać, choć na początkowym etapie używania substancji psychoaktywnych to jest bardzo trudne. Rodzice, ci wprawniejsi, no to powiedzmy sobie po sześciu miesiącach mogą się orientować, natomiast niestety rodzice zazwyczaj po roku, dwóch latach zauważają, że coś się z dzieckiem dzieje i myślę sobie, że nie jest to wynik ich niechęci, tylko, nie wiem, być może zapracowania, być może dobrego kamuflażu dziecka, tak, ale przede wszystkim takiej niewiary w to, że moje dziecko mogło sięgnąć po narkotyk, prawda, czy maskuje się za pomocą, no to jeżeli chodzi o te sposoby, to na przykład użytkownik marihuany wypije sobie przed wejściem do domu pół piwa i usypia tym rodziców, bo mówi, ach, wypiłem sobie tylko pół piwa, prawda, więc jakby rodzice niestety mają przyzwolenie na przykład na to, żeby 15-latek wypił pół piwa i przyszedł do domu. Natomiast można to rozpoznać dosyć prosto, dlatego że substancje stymulujące, tak jak amfetamina, metamfetamina, no one jednak powodują zmiany fizyczne i osoba zmienia się, szczególnie młodzi ludzie mają wypryski na twarzy, tak, ta skóra staje się po prostu brzydka, ale zmienia się też cykl dobowy, czyli dziecko może być takie dostymulowane, a później musi odsypiać, prawda, i ma też problemy z jedzeniem, czyli takie przyspieszenie i odsypianie, albo zmiana rytmu dobowego, czyli w nocy nie śpi i śpi rano. Jeżeli chodzi o marihuanę, no to jest moim zdaniem bardzo prosta sprawa, dlatego że marihuana, powiedzmy sobie, ten czas trwania odurzenia, no to mamy maksymalnie tam do 2 godzin, jeżeli ktoś nie dobierze kolejnej dawki. Natomiast później na tym zejściu pojawia się bardzo wzmożony apetyt, prawda? I to dziecko no, pochłania 2 razy większe ilości jedzenia, albo zaczyna jeść chipsy, czekoladki, no bo tak po prostu działa marihuana, że pobudza apetyt, ale też są przekrwione oczy. No, na to też jest rada niestety, natomiast te oczy i tak są takie szkliste, tak? Więc też to widać. No i często ludzie później idą spać, jak się najedzą, bo mają pewien rodzaj zmęczenia. Natomiast w przypadku leków to już trzeba bardziej się przyjrzeć, dlatego że wtedy dziecko, załóżmy, jakby sobie wziął jedną tabletkę, tak, no to ono nie jest tak odurzone, że można to zobaczyć, natomiast ono jest po prostu spokojne, tak? Czyli taki dziwny rodzaj uspokojenia u dziecka no też powinien wzbudzić niepokój, bo to ono nie musi zażywać 5 tabletek. Ono może wziąć jedną, tylko po to, żeby się odciąć, tak? Benzodiazepiny to są bardzo zgubne leki, przepisywane przez lekarzy czasami, natomiast po 6 tygodniach używania regularnego tych leków, nawet z zaleceniem lekarza, one powodują uzależnienie i psychiczne, i fizyczne, prawda? Więc to są leki, które stosuje się w jakichś objawach nerwicowych, lękowych w takim krótkotrwałym czasie. I one powodują totalne odcięcie emocjonalne, obojętność. Krótko mówiąc, nic mnie nie rusza, prawda? Dlatego myślę sobie, że ta dzisiejsza bardzo zestresowana młodzież, pogubiona po pandemii, taka, która no, jakby na nowo musi uczyć się relacji społecznych, tak? Z dużymi deficytami są te dzieciaki. No, to są takie proste sposoby na to, żeby łagodzić sobie napięcie, nie? Natomiast no, z tym z tymi lekami jest tak, że ta jedna tabletka starcza na jakiś czas, dosyć szybko wzrasta tolerancja, czyli te tabletki trzeba po prostu zwiększać, tak?
1: Tutaj zachodzi też pytanie, czy jest jakaś możliwość ochrony dzieci, młodzieży, starszych przed tego typu forami? Jest możliwość jakoś zablokowania ich przed dotarciem do tej informacji?
0: Znaczy, myślę sobie, że ja akurat nie znam tych programów, którzy używają rodzice, będący u mnie w terapii grupowej dla rodziców młodzieży mającej problem z używkami. Natomiast oni są dosyć sprawni i zakładają taką, tak zwaną tą kontrolę rodzicielską nie tylko na telefon, ale też na komputer, tak, że mają jakby wgląd do tego, jakie strony to dziecko przegląda. Natomiast myślę sobie, że no, to tak jak z prohibicją, tak, że prohibicja ogranicza używanie substancji, natomiast nie redukuje problemu, bo powstają gdzieś czarne rynki. To myślę sobie, że tak samo jest z internetem, prawda, że rodzice nie są w stanie wszystkiego zabezpieczyć. Po prostu nie ma takiej możliwości. Więc ja jednak upieram się przy tym, że kontakt z dzieckiem jest najważniejszy, tak, że myślę sobie, że i dorośli, i młodzież po tych latach pandemii, dziwnego, bardzo dziwnego życia, myślę sobie, że wszyscy jesteśmy jakoś straumatyzowani tymi sytuacjami i myślę sobie, że nie tylko ja, ale każdy inny człowiek nie wyobraża sobie powtórki i jakoś trudno w ogóle to sobie wyobrazić, że mielibyśmy żyć w takich warunkach jak wtedy. Do tego dochodzi wojna i problemy, które rodzą się w ogóle już chyba w społeczeństwie związane z napływem uchodźców, prawda, i z tymi trudnościami, które teraz wychodzą. Więc myślę sobie, że to są trudne czasy w dalszym ciągu i dorośli no, gdzieś splątani w swoich własnych rzeczywistościach czasami nie mają tyle czasu, żeby z tymi dzieciakami, nie wiem, pójść na rower, prawda, że to jest dosyć prosta sprawa, żeby każdy zajął się sobą i ty sobie małe dziecko ogląda bajki, tak, albo już trzyletnie dostaje telefon, czy siedzi sobie w pokoju i jak siedzi w pokoju, to znaczy, że nie robi problemu, prawda, a bardzo często jest tak, że jak siedzi w pokoju, to znaczy, że jest bardzo duży problem, że albo reguluje się stronami internetowymi, albo ma przyjaciół w internecie, prawda, nie na żywo, to znaczy, że ma jakiś problem w relacjach, problem w kontakcie z ludźmi, że to dziecko no, po prostu potrzebuje pomocy, nie? A nie jest to dziecko, które radzi sobie świetnie, wręcz przeciwnie, tak? I myślę sobie, że najmłodszy chłopiec, który przyszedł do poradni z problemem nadużywania mediów, to był ośmiolatek, tak? No i co z tym ośmiolatkiem? Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie ośmiolatek sprawił, że ma problem, tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest niestety jakaś niefrasobliwość rodzica, prawda? Który no właśnie pozwolił na to, żeby to dziecko aż tyle czasu spędzało przed tymi urządzeniami czy mediami. Więc tak naprawdę my nie pracujemy z tym ośmiolatkiem stricte, tylko no musimy pracować z rodzicem, prawda? Żeby jakby wydobyć z niego te umiejętności rodzicielskie, żeby wydobyć zasoby stawiania granic, tak? Rodzice są dzieci, które do nas trafiają, czy młodzieży, to są rodzice z olbrzymim poczuciem winy, kiedy jakby dopiero widzą ten problem, tak? Więc to poczucie winy, tą bezradność, braku wpływu na dziecko, to trzeba wszystko z tymi rodzicami przepracować, prawda? Żeby oni mogli stanąć w pozycji dorosłego rodzica, który stawia granice, jest konsekwentny, ale nie przemocowy, nie? Więc to tak jest.
1: W Jeleniej Górze pojawiło się bardzo dużo, mogliśmy zatytułowo zobaczyć kilka sytuacji związanych z samobójstwami. Sporo dzieje się też w szkołach. Wspomniała Pani kilka razy pandemię. To ona jest temu winna?
0: Trudno szukać winnego, bo myślę sobie, że pandemia tak i te problemy izolacyjne, one u wielu osób, szczególnie młodych, spowodowały takie obsunięcie się, powiedzmy sobie, psychiczne. To najczęściej mamy depresje czy zaburzenia mieszane depresyjno-lękowe. czy samookaleczenia już na szczęście rzadziej, tak? Natomiast no, nie wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście, skoro mówimy o zaburzeniach psychicznych. I myślę, że pandemia, ale myślę też, że ten duch czasu, prawda? To tempo, w którym żyjemy, bardzo wysokie oczekiwania, tak? Lęk przed tym, że się do szkoły nie dostanę, bo nie wiem, są podwójne roczniki, bo są osoby napływowe, nie z Polski, prawda? I rodzi to jakby wiele, wiele trudności, że te dzieciaki bardzo ambitne rzeczywiście siedzą, kują, bo mają taką fantazję, że się wtedy dostaną, a niekoniecznie się dostają. No wtedy czy media, czy leki, one jakoś pomagają im sobie z tym radzić, czy narkotyki, tak? Dzieciaki z jakimiś gorszymi zasobami olewają totalnie wszystko, no bo jakoś myśląc o tym, że nie ma dla nich nadziei, to mamy takie dwie skrajności, więc myślę sobie, że czynników jest dużo i tej dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, również poważniejszymi, na przykład zaburzeniami dwubiegunowymi, gdzie mamy psychozy i depresję, albo zaburzeniami osobowości, jest bardzo dużo. I myślę sobie, że z całą stanowczością mogę stwierdzić, że co najmniej 40, jak nie 50% objętej młodzieży naszymi działaniami mają współistniejące zaburzenia psychiczne lub są obserwowane przez psychiatrę i specjalistów, psychologów zatrudnionych w placówce w tym kierunku, prawda? To jest bardzo trudne, dlatego że jeżeli ten człowiek, czy młody, czy dojrzały, nie zatrzyma się w uzależnieniu, to my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, jak poważne jest to zaburzenie wtórne, prawda? No bo w czynnym uzależnieniu wiele objawów się nasila, a kiedy osoba zaprzestaje używania, one się często wycofują po jakimś czasie, prawda? Więc to bywa naprawdę czasami bardzo trudne, no ale faktycznie jest tak, że to jest taki duch czasu, że mamy dzieci z problemem używania substancji, czy nawet tych nowych technologii, ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi.
1: Jak wygląda droga młodego człowieka bądź starszej osoby? To jest temat rzeka. Można byłoby opowiadać godzinami. Jak wygląda taki proces naprawczy?
0: No chyba trzeba to rozdzielić na młodzież i dorosłych, dlatego że to są trochę inne procesy. Myślę sobie, że zupełnie inne. W przypadku młodzieży czy dorosłych bardzo głęboko uzależnionych, takich, że my wiemy, że oni sobie w środowisku naturalnym, tak, czyli w tym swoim środowisku życiowym nie poradzą, no to wtedy jednak bardzo motywujemy ich do wyjazdu do ośrodka stacjonarnego na takie leczenie, które trwa od 2 do 12 miesięcy, prawda? I oni tam są w warunkach ochronnych, mają terapię, wracają do nas i później już są tylko na przykład w terapii indywidualnej, jeżeli tego potrzebują jeszcze. Natomiast w przypadku osób, młodzieży, która nie wymaga takiej terapii, bądź rodzice nie są gotowi na taką terapię dziecka, bo to też się zdarza, że dziecko ma wskazania do leczenia w ośrodku, ale rodzic kompletnie nie jest gotowy, bo ma problemy z separacją, ze współuzależnieniem itd., no to pracujemy na miejscu. I taki standardowy proces terapii dla młodego człowieka wygląda w ten sposób, że ma 3 diagnozy. Diagnozę specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa i psychiatry dzieci i młodzieży. I te 3 diagnozy są niezbędnym elementem do tego, żebyśmy później ustalili plan terapii i leczenia dla tego człowieka młodego i jego rodziny. I zazwyczaj taki człowiek młody ma psychoterapię indywidualną raz w tygodniu i psychoterapię grupową 2,5-godzinną raz w tygodniu. Do tego staramy się raz na 4 lub 6 tygodni robić sesje rodzinne, czyli wtedy mamy na takim spotkaniu i dziecko, i rodziców. Te rodziny są zakontraktowane, czyli każda rodzina ma taki swój plan terapii i tego, co to dziecko może, co nie może, co ono chce, jakie są zasoby rodziców, tak? Czy taki pewien zarys dnia czy funkcjonowania tej rodziny tutaj opracowujemy i później jakby to weryfikujemy, prawda? I dzieci u nas w terapii, przy sprawniejszych rodzinach i zasobach rodziny, no to myślę sobie, że to jest minimum 6 miesięcy do 12 miesięcy mniej więcej taka terapia młodego człowieka trwa. Staramy się nie dłużej, dlatego że też nie ma takiej intencji, żeby te dzieciaki naznaczyć naznaczać monarem w cudzysłowie, prawda? Czy naznaczać terapią. Przy fajnych zasobach rodziny to naprawdę idzie dosyć sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, no to przy osobach takich głębiej uzależnionych, ale jeszcze nie wymagających leczenia stacjonarnego, no to mamy oddział dzienny. To jest intensywna taka podstawowa terapia. Ona trwa 8 tygodni, od poniedziałku do piątku, po 6 godzin. Jest to psychoterapia grupowa, jest też psychiatra, konsultacje indywidualne i to jest takie dosyć duże tempo pracy. Chodzi o to, żeby tego człowieka wyposażyć na początek w odpowiednie umiejętności czy strategie związane z tym, żeby on nie używał substancji, czy nie hazardował się, prawda, bo też takie osoby mamy. A później kontynuują te osoby terapię w poradni, czyli albo po oddziale dziennym mają psychoterapię indywidualną tylko, co rzadko się zdarza, bo zazwyczaj są zalecenia też na grupę, albo trafiają na odpowiednią grupę. Jedna grupa jest raz w tygodniu, a druga grupa jest dwa razy w tygodniu. To są dwie różne grupy i też jakby wybieramy z pacjentami, na którą grupę się kwalifikują. I taka terapia tutaj na miejscu, żeby ona była pełna, trwa 2 lata. Dla osoby dorosłej w poradni, na miejscu, w swoim środowisku, to jest 2 lata rzetelnej pracy pacjenta.
1: W Kotlinie Karkonoskiej, w powiecie karkonoskim brakuje specjalistów. Jak duży jest to problem? Jak można byłoby go określić jakimiś cyframi, liczbami, żeby można było zobrazować to słuchaczom?
0: Myślę, że w całej Polsce brakuje specjalistów i to jest wiedza powszechna. Kiedy obserwuję takie forum psychoterapeutów uzależnień, to wciąż pojawiają się w całej Polsce ogłoszenia o pracę, czyli pracodawców poszukujących specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów. Już nie wspomnę o psychiatrach dzieci i młodzieży, bo ich no, generalnie można powiedzieć nie ma. To jest nikły procent tych specjalistów, których mamy w Polsce. Tutaj w Jeleniej Górze powstały placówki takie, bo teraz się nazwy zmieniły, opieki psychologicznej bez jakby konieczności zatrudniania psychiatry. Tam są terapeuci środowiskowi, psycholodzy, natomiast oni też ciągle szukają specjalistów, bo wydaje się, że ten rynek czy potrzeby tego rynku związanego z pomocą osobom z różnymi problemami psychicznymi czy emocjonalnymi, on bardzo się poszerzył. Ja naprawdę mogę z całą stanowczością stwierdzić, że my mamy 2 razy więcej pacjentów w tej chwili. Na pewno 2 razy więcej pacjentów i też borykamy się z różnymi trudnościami. Na szczęście mamy psychiatrę dzieci i młodzieży i mam nadzieję się go tutaj utrzymać jak najdłużej, ale był też taki moment, że brakowało mi specjalistów. No, ja myślę sobie, dlaczego jest tak nas mało? Myślę sobie, że to jest dosyć prosta odpowiedź. Myślę, że wykształconych ludzi w Polsce mamy sporo. Natomiast coraz mniej ludzi chce pracować w ramach systemu służby zdrowia, tak? Dlatego, że pomimo jakichś tam podwyżek, to jest bardzo wyczerpująca praca i myślę sobie, że zarobki są w dalszym ciągu kompletnie nieadekwatne. No bo proszę sobie wyobrazić, że my pracujemy w poradni przynajmniej w takim tempie, że specjalista pracuje 5 dni w tygodniu, ma czas pracy 7 godzin i 35 minut, więc jest w stanie przyjąć 7 pacjentów po godzinie. No i on przychodzi o 8 do pracy i co godzinę ma pacjenta do 15, prawda? I tak każdego dnia, więc tych pacjentów musimy mieć w głowie bardzo dużo. Musimy być uważni. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo obciążające. I z tego, co obserwuję, no to niestety nasz rynek w tej publicznej służbie zdrowia się kurczy, bo wielu specjalistów i psychologów otwiera gabinety prywatne, bo tam jest...
1: Są okresy, w których zdecydowanie więcej widać młodych uzależnionych i osób starszych uzależnionych?
0: Tak, tak, myślę, że tak. To znaczy, jeżeli chodzi o napływanie pacjentów do poradni, tak, no to największy napływ jest jesienią, na przełomie jesieni i zimy i później na przełomie wiosny i lata. Latem w ogóle pacjenci niechętnie się leczą, znaczy oni są, prawda, ale nie ma takiego wielkiego napływu, dlatego że oni są bardzo często wtedy w tych mechanizmach zaprzeczenia, są w nawrocie, korzystają z pogody, to ich jakby wyzwala do tego, żeby używać, a nie żeby się po prostu leczyć. To jest też ten czas, bez, jeżeli chodzi o młodzież, bez obciążenia szkolnego, więc rodzice też często jakby tracą czujność, prawda? Szczególnie ci zafiksowani na szkole. Natomiast myślę sobie, że tych pacjentów i tak jest bardzo dużo. Ja na przykład jako dyrektor placówki miałam zawsze taką naczelną zasadę, żeby mieć tylu specjalistów, żeby pacjenci w kolejkach nie czekali, prawda? Tak jak, nie wiem, ja umawiam się i mam za pół roku wizytę do jakiegoś specjalisty, bo uważałam, że to jest niedopuszczalne, prawda? Że ten pacjent powinien być szybko zaopiekowany. Natomiast no, nie ukrywam, że w tej chwili jest tak, że my no, nie możemy w ciągu 2-3 dni przyjąć osoby, że ona po prostu czasami musi poczekać i mamy też taką sytuację, że młodzi ludzie są już zakwalifikowani do terapii, tak, my wiemy co z nimi robić, no, ale czekają na wolne miejsce na przykład na psychoterapię indywidualną, no bo jesteśmy tak zabici po prostu godzinowo, że musimy czekać, aż jakieś dziecko skończy, żeby wpuścić nowy proces terapii, tak, bo nie ukrywam, że jakby mi się powiedzieć, że jestem z tego dumna, że to, co ja rozumiem przez proces psychoterapii indywidualnej, to rozumiem to, że to są regularne minimum raz w tygodniu spotkania z terapeutą i tylko wtedy możemy mówić o terapii, tak, i strasznie mnie to frustruje, kiedy trafia tutaj czy dorosły człowiek, czy szczególnie młody człowiek i dowiaduje się, że on był na terapii i pytam, jak często chodził na terapię i okazuje się, że miał spotkania z psychologiem raz w miesiącu, prawda? To nie ma żadnych znamion w ogóle terapii psychologicznej czy jakiejkolwiek. To są co miesiąc konsultacje, no bo nic więcej nie można zrobić, nie? Więc jeżeli już zabieramy się za jakiś proces, za człowieka czy za rodzinę, no to musi być naprawdę w tempie i regularnie, żebyśmy w ogóle mieli szansę jakiegokolwiek wpływu na tą osobę.
1: Żeby mieć wpływ, trzeba pokrótce zdiagnozować. I teraz bardzo bym prosił, pokrótce, czym jest uzależnienie, jak je zauważyć, żeby ułatwić drogę od rodziców bądź od osoby uzależnionej właśnie do Państwa.
0: Znaczy myślę tak, że w przypadku osób dorosłych, no to ja myślę sobie, że te osoby dorosłe, nawet jeżeli są w silnych mechanizmach zaprzeczenia swojego własnego problemu, to oni wiedzą, że oni mają problem, tak? Więc i to też nie trzeba czekać na to, aż młody człowiek czy dorosły się zdegraduje i to będzie widoczne, tak? Bo jeżeli, no nie wiem, załóżmy, codziennie pojawia się myśl chociażby o tym, że ja bym chciał się czymś rozluźnić, tak, i to robię, no to już mówimy o problemie. I to właśnie jest ten moment, w którym należy sięgnąć po pomoc. A w przypadku młodych ludzi, to ja zachęcam rodziców, żeby na przykład, nie wiem, jak ten młody człowiek raz przyjdzie do domu pod wpływem alkoholu, no bo jednak najczęściej od tego się zaczyna, no to żeby już to zbadać, czy jest ten problem. Można się umówić do poradni, tak? Może specjalista zobaczyć to dziecko, pogadać z nim, czy rzeczywiście to był tylko raz, dlaczego to był raz, co się dzieje w tej rodzinie, że nie trzeba się zastanawiać. Po prostu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości trzeba podejmować interwencję.
1: Gdzie znaleźć informacje o Was?
0: Jesteśmy na Facebooku, mamy też stronę internetową.
1: Moim i Państwa gościem była
0: Żaneta Marmon-Leśniak, dyrektor Stowarzyszenia Monar w Jeleniej Górze.
2: Dzięki za wysłuchanie. Kłaniam się, Maciek Rylkiewicz.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
4: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
5: Dylematy lidera. Zespół wciąż utrzymywał się na topie, ale Hołdys był coraz bardziej zmęczony. Po latach opowiadał, że za zarejestrowanie autobiografii miała go poszukiwać Służba Bezpieczeństwa, co oczywiście było konfabulacją. Jego znajomy Waldemar Świrgoń na pewno nie dałby mu zrobić krzywdy, a poza tym piosenka przeszła przez cenzurę, co jednoznacznie zamyka temat. Tym bardziej, że władze PRL-u nauczyły się już traktować rock jako swoisty wentyl bezpieczeństwa i interweniowano tylko w przypadkach autentycznych manifestacji politycznych. Władzy nie obchodziło, czego słucha młodzież, przyznawał Jerzy Urban. Obojętność nie dotyczyła tylko songów bezpośrednio politycznych lub imprez muzycznych o wyraźnie politycznym charakterze i ostrzu. Władza nie była jednak tak głupia, by sądzić, że koncerty czy płyty odciągną od kościoła. Potwierdza to relacja Piotra Szkudelskiego, że na koncertach wprawdzie milicja pałowała, ale tylko wtedy, jak ktoś się za daleko wychylił z tłumu. Zespół nie miał jednak z tego powodu żadnych nieprzyjemności, a czasami po występie członkowie kapeli rozdawali ZOMowcom autografy i pozowali z nimi do wspólnych zdjęć. Wynurzenia Hołdysa są zatem próbą dorabiania ideologii do pewnych wydarzeń i przyprawiania sobie skrzydeł lub kajdanek wrośniętych w ciało. Być może jednak lider zespołu prowokował służby porządkowe, oczekując, że koncert zostanie przerwany, a on sam aresztowany lub potraktowany pałką na scenie. W pierwszych dniach listopada 1982 roku podczas występu w Bydgoszczy tłumaczył fanom, że wódz Związku Radzieckiego Leonid Breżniew żyje jeszcze tylko dlatego, gdyż jest tak mało urodziwy, że nawet śmierć się go brzydzi. Faktycznie został wkrótce wezwany na przesłuchanie, ale tylko z tego powodu, że na koncertach dedykował piosenki tym, co siedzą. Natomiast gdy Breżniew zmarł 10 listopada 1982 roku, Hołdys odmówił uczczenia jego pamięci minutą ciszy, a nazajutrz powitał publiczność słowami, że tego dnia jest podwójnie świąteczne popołudnie. Miał na myśli dzień po śmierci sowieckiego satrapy i jednocześnie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, co w PRL-u pomijano milczeniem. Ponownie nie został aresztowany, chociaż nawet zdążył poinformować publiczność o zwolnieniu z internowania Lecha Wałęsy. Na zmęczenie materiału wpływał także mało higieniczny tryb życia muzyków. W efekcie lider uznał, że ma już dosyć ciągłych tras koncertowych i grania non-stop tych samych utworów. Pieniądze z koncertów przestały mieć dla niego znaczenie, gdyż czerpał dochody z innych źródeł. Ale przede wszystkim niebawem miał otrzymać tantiemy autorskie za pierwszy album grupy, co oznaczało dochód w wysokości około 1 000 000 złotych, podczas gdy średnia krajowa pensja wynosiła niespełna 15 tysięcy. Zapewne humor psuł liderowi także wzmianki o nim i jego grupie w piosenkach innych zespołów. Faktycznie czasami były mało sympatyczne, a co gorsza, wymieniano go po nazwisku. Pankrakowcy z WC twierdzili, że Hołdys gniewa się i pieniążków chce. Natomiast członkowie Dezertera śpiewali, że Perfekt to banda zgredów i szpanerów, czyli młoda generacja, ale trochę wyłysiała. A Hołdys raczej nie mógł się pochwalić ani bujną czupryną, ani młodzieńczą sylwetką. Muzyk chyba nie do końca potrafił zrozumieć, że sukces budzi zawiść, albo z przemęczenia nie potrafił jasno ocenić sytuacji. Tym bardziej, że nawet TSA w utworze Spółka podawała w wątpliwość jego kontestację socjalizmu nad Wisłą. Podobno Hołdys walczył też. Jest wielu ludzi, wyjaśniał po latach Marek Piekarczyk, którzy są kontestatorami na pokaz. Nie mówię, że Hołdys takim był. Nie mam ochoty ani prawa go oceniać. Jednak wielu udawało rewolucjonistów, a byli zwykłymi dupolizami władzy, korzystającymi z ogromnych przywilejów i profitów. Hołdys uznał, że musi odpocząć i pod koniec roku zarządził przerwę w działalności koncertowej. Czytał książki, słuchał muzyki, medytował i po raz pierwszy od dawna wreszcie rano budził się bez nerwów. Przy okazji jednak zorientował się, że nie wszyscy przeciętni Polacy go kochają. Rano poszedłem do mięsnego z kartkami, wspominał. Zająłem kolejkę i poszedłem sprawdzić z przodu, co przywieźli. Rozległy się głosy: a co ty se kurwa myślisz bez kolejki, gwiazdor pierdolony? To był dla mnie szok, bo raz, że nigdy nie podchodzę bez kolejki, a dwa, że byłem rozbestwiony. Zespół był tak podziwiany, że myślałem, że wszyscy mnie lubią. W połowie stycznia na pierwszym spotkaniu z kolegami z zespołu oświadczył, że zamierza zmienić dotychczasowy tryb życia. Nie chce już problemów organizacyjnych, utarczek z cenzurą, ciągłych podróży po kraju. Markowski i Szkudelski założyli rodziny, wyjeżdżali w trasy na zasadzie oderwania się od codzienności, Natomiast Hołdys wracał do pustego mieszkania, którego nawet nie zdążył umeblować. Po latach przyznawał, że chociaż zawsze pragnął zdobyć popularność, to gdy osiągnął cel, sytuacja go przerosła. Zapewne gdyby urodził się za żelazną kurtyną, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale w PRL-u naprawdę należało mieć dużo samozaparcia i wyjątkową odporność psychiczną, by żyć z muzyki rockowej. Do tego dochodziły jeszcze absurdy ekonomiczne. Znajomy klezmer Hołdysa śpiewający w dewizowym hotelu na dancingu za jedno wykonanie Nie płacz Ewka na zamówienie dostawał $10, a on $2-3 za cały koncert. Z drugiej jednak strony czasy Polski Ludowej były okresem, gdy można było uprawiać muzykę rockową przez duże M. To był chyba ostatni moment, tłumaczył Hołdys w jednym z wywiadów, kiedy artysta mógł zostać idolem ze względu na dokonania artystyczne, a nie ze względu na to, że znów przefarbował włosy, spadł ze schodów po pijaku albo się publicznie pobił z mężem czy z żoną o dziecko. Świat sztuki zamknął swoje drzwi. Teraz jest świat ekscesów. Hołdys poinformował kolegów, że zostawia im nazwę zespołu, ale muzycy doskonale zdawali sobie sprawę, że istnienie grupy bez lidera nie jest możliwe. Uzgodniono zatem, że Perfect będzie koncertował do końca czerwca, by wypełnić zobowiązania kontraktowe, a potem ogłoszą rozwiązanie. Hołdys jednak nie dotrzymał słowa i o rozpadzie grupy poinformował już pod koniec marca na konferencji prasowej po koncercie w warszawskiej Stodole. Oznajmił, że sztuka się skończyła i stała się zwykłym szwindlem. Trudno określić, jaki wpływ na rozpad grupy miał fakt, że lider całkowicie odstawił alkohol i zarządził prohibicję. Potrafił nawet ostro zwrócić uwagę Markowskiemu, gdy ten w trasie zamówił piwo do golonki. Muzyka rockowa bez alkoholu wydaje się czymś zupełnie abstrakcyjnym, a zespół odstawienny może powodować uczucie wypalenia i niemocy twórczej. Na domiar złego liderowi zdarzyło się też udzielić wywiadu, w którym powiedział, że rozwiązał zespół, gdyż perkusista nierówno wybijał rytm, gitarzysta nie pamiętał akordów, a Markowski pił, nie ćwiczył i wciąż nie potrafił wymówić Blue Suede Shoes. To już całkowicie zmroziło atmosferę. Na płycie live, tak jak na UNU, wyjaśniał Markowski, Zbyszek znów zarobił dużo pieniędzy, a my niewiele. Myślę, że to go złamało. Poczuł się bezpiecznie w tym momencie, wiedząc, że to jest perspektywa kilku lat nic nie robienia, tylko pobierania pieniędzy z konta. Album live wydała firma polonijna Savitor, a muzycy byli rozliczani od sprzedanych egzemplarzy. A może Hołdys faktycznie czuł, że grupa popada w rutynę i dlatego postanowił zlikwidować Perfect, gdy był u szczytu popularności? Niewykluczone też, że czuł zawiść do Markowskiego, który stał się najpopularniejszym członkiem grupy. I Ching. Jak na wypalonego muzyka, Hołdys błyskawicznie przystąpił do kolejnego projektu. Od pewnego czasu pod wpływem Olewicza interesował się chińską księgą przemian I Ching i właśnie na jej kanwie postanowił nagrać płytę. Jeszcze pod koniec 1982 roku zaczął komponować utwory, do których teksty przygotował pan Bogdan. Miało to być przedsięwzięcie, jakiego nad Wisłą jeszcze nie widziano, gdyż Hołdys zaprosił do współpracy kilkunastu muzyków z krajowej czołówki. Manamu, oddziału zamkniętego, TSA, Porter Bandu i Krzaka. A do tego jeszcze Martynę Jakubowicz i mało wówczas znanego Wojciecha Waglewskiego. Perfect reprezentował tylko basista grupy Andrzej Nowicki. Pozostali członkowie kapeli wzięli symboliczny udział w nagraniach. Zresztą Markowskiego Hołdys w ogóle nie zaprosił. Mimo udziału tak wielkiej grupy muzyków, w większości utworów dominował skład 4 lub 5-osobowy. Głównym wokalistą był Hołdys, ale po dwa utwory zaśpiewali Jakubowicz i Waglewski. Szczególnie Kołysanka dla misiaków, śpiewana przez wokalistkę, jest bardzo mocnym atutem tego dwupłytowego wydawnictwa. Krytycy byli zachwyceni, ale zwykli słuchacze nieco mniej. Spodziewali się bowiem materiału przypominającego dokonania Perfektu, a ich nadzieje podsycała gwiazdorska obsada. Tymczasem otrzymali zupełnie inną muzykę, daleką od przebojowości i dość estetycznie zaaranżowaną. Nic zatem dziwnego, że dominowało uczucie zawodu. Po latach I Ching broni się jednak znakomicie, potwierdzając opinię Hołdysa, że był to bardzo dobry album. Ale w 1984 roku pan Zbigniew nie ukrywał irytacji, że sprzedaż wydawnictwa jest niezadowalająca. Być może porażka wpłynęła na zakończenie współpracy gitarzysty z Bogdanem Olewiczem. Obaj panowie przez lata stanowili zgrany duet, który sterował karierą Perfektu. Jak wyraził się jeden z członków grupy, Hołdys był marszałkiem koronnym, Olewicz marszałkiem polnym, natomiast pozostali członkowie kapeli sierżantami. Przy tej dwójce nie było nawet miejsca na kapitanów. Tym razem jednak doszło do trwałego pęknięcia, którego przyczyną było rosnące ego Hołdysa. Uznał, że sam może pisać dla siebie teksty i współpracownik nie jest mu już do niczego potrzebny. Trudno określić, czy chodziło o sprawy finansowe, czy też faktycznie pan Zbigniew zaczynał tracić nad sobą kontrolę. Muzyk był zawiedziony przyjęciem i sprzedażą I Ching, ale jeszcze gorszy los spotkał jego kolejny projekt, supergrupę Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Kapela pozostawiła po sobie album Świnie, bardzo źle przyjęty zarówno przez krytykę, jak i słuchaczy. A do tego bojkotowany przez rozgłośnie radiowe. Podobno z powodu utworu Nie ma Boga, co w socjalistyczno-katolickiej Polsce było nie do przyjęcia. Inna sprawa, że grupa zaproponowała muzykę bardzo mroczną, trudną w odbiorze i raczej mało melodyjną. Artyści zakończyli wspólną działalność po kilku koncertach, a Hołdys za to niepowodzenie obciążył decydentów radiowych i panującą w zespole demokrację. Kolejny projekt pana Zbigniewa, grupa Plugawy Anonim, w ogóle nie została zauważona, a jej lider zaczął mieć problemy finansowe. Odbierając ogromne tantiemy za płyty Perfektu, nie zwrócił bowiem uwagi na obowiązujące w PRL-u prawo podatkowe. Obywatel mógł rocznie wydać oficjalnie tylko 100 tysięcy ówczesnych złotych, a w razie przekroczenia tej kwoty płacił 80% domiaru. Hołdys miał lekką rękę do wydawania pieniędzy, więc problemy przyszły dość szybko. Przypadki pewnego przedsiębiorcy budowlanego. Po rozpadzie Perfektu Grzegorz Markowski znalazł się w trudnej sytuacji. Wokalista miał na utrzymaniu rodzinę, a nigdy nie zarabiał w zespole tak wiele, by odłożyć większe oszczędności. W efekcie niedawny idol musiał się w szybkim tempie przekwalifikować. Pomyślałem sobie, wspominał Markowski, że muszę potraktować życie poważniej i że muszę stanąć na nogi. Miałem przecież żonę i dziecko. Zacząłem pomagać ojcu, który prowadził firmę budowlaną. Markowski zajął się kosztorysowaniem, a gdy ojciec po 4 latach zmarł, artysta stanął na czele firmy. Udało mu się wygrać kilka przetargów na prace wykończeniowe na stacjach warszawskiego metra i to niemal całkowicie go absorbowało. Tym bardziej, że los prywatnego przedsiębiorcy w PRL-u nie należał do najłatwiejszych. Starał się jednak nie tracić kontaktów z polską sceną muzyczną. Niestety wszelkie próby powrotu kończyły się niepowodzeniem, nawet jeżeli pozostał po tym fonograficzny ślad w postaci mało przekonującego albumu Kolorowy telewizor z 1987 roku. Jednak nagranie tej płyty było wokaliście po prostu potrzebne do oderwania się od prac budowlanych, czym intensywnie zajmował się na co dzień. Sprzątałem pokój, wspominał wokalista, bo pracownicy gdzieś poszli na śniadanie, a ja miałem odbiór i zamiatałem na klęczkach. Potem przychodziło kilkunastu urzędników i sprawdzali, czy płytki były dobrze przyklejone, czy dobrze użyliśmy farb chlorokauczukowych. Młodzi ludzie mnie rozpoznawali, byli w szoku. Łapska usmarowane farbą i Grzegorz Markowski. Ale nie żałuję. To był okres pokory. Po rozpadzie Perfektu w podobnej sytuacji finansowej znalazł się Piotr Szkudelski. Miał żonę i dzieci i właściwie żadnych dochodów. Na szczęście udało mu się dołączyć do grupy akompaniującej Martynie Jakubowicz, a potem grał u boku Zdzisławy Sośnickiej. Chociaż nie do końca odnajdywał się w tych klimatach, utrzymywał się z muzyki. Andrzej Urny wrócił natomiast na Śląsk i do bluesa. Grał w różnych składach, m.in. z Dżemem, ale częściej jako muzyk sesyjny i koncertowy. Zaś Andrzej Nowicki wziął udział w nagraniu pierwszej płyty WW Wojciecha Waglewskiego. Jak wiadomo, nigdy nie należy mówić nigdy, zatem gromkie deklaracje, że Perfekt już się nie odrodzi, niebawem straciły znaczenie. Stało się to za przyczyną problemów finansowych Hołdysa i uporu dziennikarza radiowej Trójki Janusza Kosińskiego. Panowie byli blisko zaprzyjaźnieni, A skoro zbliżały się 25. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia, 1 kwietnia 1962 roku dziennikarz zaproponował Hołdysowi reaktywowanie zespołu na specjalny koncert. Spodziewał się bardzo ostrej reakcji, łącznie z zerwaniem przyjaźni, ale ku jego osłupieniu muzyk od razu wyraził zgodę. Pozostało tylko przekonać pozostałych instrumentalistów i wokalistę. Ze Szkudelskim, Urnym i Nowickim nie było większych problemów. Po krótkich rozmowach telefonicznych wyrazili zainteresowanie projektem. Pozostawał jeszcze Markowski, który miał najwięcej pretensji do dawnego szefa, w dodatku jak najbardziej słusznych. Wobec niego Hołdys postanowił zastosować inną metodę. Wzięliśmy samochód, relacjonował Kosiński, i o 12 w nocy zawitaliśmy do domu Grzegorza w Józefowie. Otworzyła nam przerażona Krysia, żona wokalisty, pytając o cel wizyty. Wyjaśniliśmy, że przyjechaliśmy do Grzesia. Markowski siedział w wannie, drzwi były lekko uchylone, a Hołdys, ubrany w długą, sięgającą do kostek szubę, tak jak stał, wszedł bez słowa do łazienki, usiadł w wodzie i zrobili niedźwiedzia. Wokalista uznał, że sprawa jest załatwiona i chętnie weźmie udział w projekcie. Widział, że Hołdys jest przepraszający i skruszony, ale nie chciał słuchać jego tłumaczeń, bowiem nie zamierzał obrażać własnej inteligencji, gdyż zapewne nic wiarygodnego by nie usłyszał. Pierwszy koncert miał się odbyć w słynnej gdańskiej hali Oliwia. Planowano też jego rejestrację. Kolejny w katowickim Spodku. I właściwie na tym miała się zakończyć reaktywacja kapeli. Oczywiście potrzebny był czas na próby, tym bardziej, że program obejmował kilka utworów Hołdysa z czasów postperfektowych. Negocjacje z organizatorami zakończyły się powodzeniem. Muzycy mieli otrzymać do podziału 1 000 000 zł. Średnia krajowa wynosiła wówczas nieco ponad 29 tysięcy złotych. A także wynajęto dla nich ośrodek wczasowy w pobliżu Wejherowa, by spokojnie przygotowali materiał. Koncert w Gdańsku był ogromnym sukcesem. 5-tysięczna widownia wpadła w prawdziwą ekstazę. Niestety kompletnie nie udała się rejestracja występu i wydany niebawem 3-płytowy album odstrasza fatalną jakością dźwięku. Z perspektywy czasu ważniejsze wydaje się, że po koncercie w Katowicach do członków zespołu podszedł producent telewizyjny Krzysztof Materna i zaproponował występ w Warszawie na stadionie Legii. Perfect Day. Hołdys od razu zapalił się do tego pomysłu, ale skreślił obiekt stołecznego klubu jako zbyt mały. Z właściwą sobie pewnością stwierdził, że odpowiedni będzie tylko stadion 10-lecia. Miał rację, gdyż, jak się okazało, chętnych było około 40 tysięcy, a trybuny Legii mieściły o połowę mniej widzów. Oznaczało to jednak nieznane wcześniej nad Wisłą problemy organizacyjne. Nigdy bowiem nie budowano tak wielkiej sceny na wolnym powietrzu. Miała być dwupoziomowa, nie mówiąc już o oświetleniu i przede wszystkim nagłośnieniu. W efekcie skręcano ją przez miesiąc z kilkunastu tysięcy elementów, a 2000 reflektorów zawieszali alpiniści. Sprzęt nagłaśniający wypożyczono od zespołów rozsianych po całym kraju, a na wykorzystanie jedynych 2 mikrofonów bezprzewodowych w Polsce organizatorzy potrzebowali zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gdy na koniec montowano wszystkie części nagłośnienia, doszło do zwarcia i pół Pragi było bez prądu. Zespół ponownie trenował w ustronnym miejscu, tym razem w podwarszawskiej Jachrance. 2 tygodnie ostrych prób bez alkoholu, ale z biegami po lesie. Nic dziwnego, że Markowski schudł wtedy 6 kg. Perfect Day wyznaczono na 12 września 1987 roku i miało to być święto muzyki, a nie tylko jednego zespołu. Dlatego wcześniej wystąpili Robert Grabliński, Fotones Tomasza Lipińskiego oraz Wańka Wstańka and the Ludojades. Organizatorzy obawiali się kaprysów pogody, gdyż od rana padał rzęsisty deszcz, ale osobom biorącym udział w koncercie wcale to nie przeszkadzało. Jeden z autorów tej książki był mocno zaskoczony, gdy zauważył, że on i grupa jego znajomych są chyba najstarszymi widzami w stadionowym sektorze, a miał wówczas 24 lata. Koncert był na najwyższym światowym poziomie. Szczególny zachwyt wzbudziły bezprzewodowe mikrofony, dzięki którym Markowski i Hołdys mogli szaleć na 2 poziomach sceny, a wokalista jeszcze dodatkowo przed nią. Do tego doszło wręcz bajeczne oświetlenie, jakiego nigdy nie widziano na koncercie rockowym nad Wisłą. Pojawiło się nawet perforowane logo zespołu, które wyglądało jak wyświetlone laserem. Wielkie reflektory miały własne samochody z zasilaniem, a niektórym towarzyszyły transformatory. Nie ryzykowano już wysadzenia infrastruktury energetycznej Pragi. Zespół zapowiedział, że będzie chciał powtórzyć imprezę w 2000 roku i już wtedy, w 1987 roku, rozprowadzono bilety na tę edycję. Jeden z autorów tej książki i jego znajomi kupili oczywiście bilety na koncert na koniec wieku, chociaż przez chwilę dyskutowali, czy mając 37 lat, nadal będą słuchali rocka. Impreza była ze wszech miar udana, tym bardziej, że Perfect zagrał prawie cały swój repertuar. Choć planowano sfilmować koncert, okazało się, że jest to niemożliwe. Telewizja bowiem dostarczyła nowe wozy transmisyjne z Czechosłowacji, ale bez instrukcji w języku polskim. W tej sytuacji zarejestrowano zaledwie kilkanaście minut występu. Kolejny problem wystąpił przy rozliczaniu zysków z koncertu. Chociaż na stadionie zgromadziło się około 40 tysięcy widzów, wpływy były skandalicznie niskie. Oficjalnie sprzedano zaledwie 9 tysięcy biletów, żalił się Markowski. Nie rozliczono się z nami z całej reszty. Pozostałe pieniądze ukradła nam bramka, która puszczała ludzi na lewo. Ochroniarze wyszli z koncertu z reklamówkami pełnymi banknotów, a my zostaliśmy na lodzie. Wróciłem szybko do domu, złapałem się za murarkę i położyłem na to laskę. Natomiast koledzy byli w trudnej sytuacji finansowej. Każdemu z nas przeleciały koło nosa duże pieniądze. Inna sprawa miała swój finał tuż przed końcem wieku. Markowski doskonale pamiętał, że sprzedano już bilety na kolejny Perfect Day i przypomniał o tym Hołdysowi. Ten jednak w ogóle nie wykazał zainteresowania tematem i zignorował dawną obietnicę. Dzwoniłem do Zbyszka Hołdysa, mówił Markowski, który prowadził sklep muzyczny, ale nie miał specjalnie ochoty ze mną rozmawiać, dlatego rozmawiała żona Bogusia. Ale on się wykręcił faktem, że zmarł nasz basista Zdzisio Zawadzki i to miało wykluczyć całą inicjatywę. Było mi trochę wstyd, bo chciałem to zagrać w jakiejkolwiek formule. Kilka tysięcy ludzi kupiło przecież bilety. W składzie z Perfect Day grupa zagrała jeszcze dwa kameralne koncerty na Śląsku, a po raz ostatni wystąpiła na weselu swojego współpracownika Macieja Purchały w czerwcu 1988 roku. Przyjęcie odbywało się w Domu Kultury na Saskiej Kępie, wspominał Purchała. Po pewnym czasie, gdy wszyscy byli już lekko zamroczeni, chłopaki pozabierali instrumenty wynajętym na tę okoliczność grajkom i sami dali koncert. Hołdys zagrał na perkusji i dobrze sobie radził, a na gitarze gościnnie wystąpił Jajco. Zbigniew Hołdys już nigdy więcej nie pojawił się na jednej scenie z Grzegorzem Markowskim. Niepokonani. Bezpośrednio po koncercie na Stadionie Dziesięciolecia Hołdys dosłownie przepadł. Gdy się odnalazł, napisał do pozostałych muzyków listy, informując, że nie widzi możliwości dalszej współpracy. Chodziło mu jednak tylko o scenę krajową, gdyż właśnie dopracowywał plan podboju Stanów Zjednoczonych. Tym razem nie miały to być tylko ośrodki polonijne, lecz regularne kluby muzyczne. Zaproponował wyjazd Piotrowi Szkudelskiemu i Markowskiemu, ale ten miał już dosyć pomysłów dawnego lidera i odmówił. Po klapie finansowej Perfect Day i słabej sprzedaży koncertu z gdańskiej Oliwii uznał, że musi zapewnić rodzinie byt, a nie uzależniać się od fantasmagorii Hołdysa. Pan Zbigniew dokooptował dwóch innych muzyków i jako Perfect ruszyli za ocean. Niebawem poleciał tam również Markowski, by występować jako solista Perfectu. Zdarzyło się, że kluby, w których grali, były oddalone od siebie o kilka minut jazdy samochodem i Hołdys nawet groził pozwem sądowym, żądając, by dawny kolega usunął nazwę zespołu z zapowiedzi swoich występów. Markowski jednak się nie ugiął, tym bardziej, że podpisał zaledwie miesięczny kontrakt, a jego były szef został tam dłużej. Kariery jednak nie zrobił i po powrocie do kraju zajął się dziennikarstwem. Przez dwa lata był szefem miesięcznika muzycznego Non-Stop, który próbował unowocześnić. To właśnie wtedy pismo zaczęło być wydawane w kolorze, a Hołdys podobno chciał z niego zrobić polski odpowiednik brytyjskiego Melody Maker. Przy okazji zasłynął z publicznego ujawniania uzależnień krajowych rockmenów, co wielu miało mu za złe. Co więcej, apelował do czytelników, by donosili redakcji o takich przypadkach. Po upadku pisma ponownie spróbował podbić USA pod szyldem Perfektu. Znów bezskutecznie, chociaż grupa rozpoczęła nawet pracę nad anglojęzycznym albumem. W efekcie po powrocie nad Wisłę Hołdys handlował płytami kompaktowymi, a potem założył autoryzowany sklep z gitarami. Przy okazji podpisał umowę na wydanie płyt kompaktowych z niemal wszystkimi utworami Perfektu i nie skonsultował tego z pozostałymi członkami zespołu. Sprawę unormowała dopiero ustawa o prawie autorskim z 1994 roku. Tych kompaktów wyszło około 500 000, oburzał się Markowski. To były pierwsze wydania kompaktowe. Zbyszek nie przyszedł do nas z żadnym kwitem. Jeżeli byłby honorowym facetem, a rozpowiadał, że jestem alkoholikiem i nie potrafię nauczyć się angielskiego, to powinien nagrać sobie te piosenki od początku do końca z własnym wokalem, a nie handlować moim, nie płacąc mi nawet 20 groszy. Ominęła mnie kwota około 1 000 000 złotych. To jest, kurwa, kradzież w biały dzień. Irytacji nie ukrywali również Szkudelski i Urny, twierdząc, że cała operacja przypomina sprzedaż domu przez jednego ze współwłaścicieli, który uznał, że może decydować o wszystkim. Był to wielki szwindel, a Hołdys wyciskał ten ser jak tylko mógł. Jednocześnie pan Zbigniew głosił w wywiadach potrzebę stworzenia przez muzyków wspólnego frontu antypirackiego, co w uszach jego kolegów brzmiało jak ponury żart. Na nośnikach CD wyszły wprawdzie jego kompozycje, ale nagrane wspólnie z innymi muzykami. To jednak nie wszystko. Na płytach z logo Perfektu Hołdys umieszczał także utwory nagrane jeszcze przed powstaniem zespołu oraz po jego rozwiązaniu. W efekcie zdarzało się, że na nośniku 1971-1991 Historie Nieznane znalazły się zaledwie 3 utwory sygnowane nazwą Perfekt, a żaden z nich nie został nagrany z Markowskim jako wokalistą. Natomiast solowa płyta lidera Hołdys.com z 2000 roku przeszła praktycznie niezauważona. Jego dawni koledzy mieli jednak okazję do zemsty, a jak wiadomo, jest to potrawa, która najlepiej smakuje na zimno. W styczniu 1994 roku reaktywowali Perfekt, a miejsce Hołdysa zajął Ryszard Sygitowicz. Wprawdzie dawny lider twierdził, że to tylko nazwa, a nie zespół, jednak bardzo się mylił. Kapela wydawała bowiem płyty, zarówno koncertowe, jak i z premierowym materiałem, niezwykle ciepło przyjmowane przez fanów. Szczególnie gdy do grupy dołączył Dariusz Kozakiewicz, nie tylko jeden z najlepszych gitarzystów w kraju, lecz także utalentowany kompozytor. Teksty znów pisał Bogdan Olewicz, ale warto zauważyć, że autorem muzyki do Niepokonanych, jednego z największych hitów w dziejach grupy, był basista Andrzej Nowicki. Piosenka przez 51 tygodni utrzymywała się na liście przebojów programu trzeciego, a 5-krotnie była numerem 1. Zdystansowała zatem nawet autobiografię. W 2018 roku Markowski nagrał płytę wspólnie z córką Patrycją i zapowiedział, że jest to jego ostatni album. Uznał, iż pora zakończyć karierę. Nie chciał być śmiesznym starszym panem, który wjeżdża bez energii i bez formy z nieczystym śpiewaniem. Wprawdzie miał odbyć z zespołem jeszcze pożegnalną trasę, ale plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Całkowicie więc zrezygnował z publicznych wystąpień i razem z żoną wiodą spokojne życie. Nie mają telefonów, nie korzystają z komputera, opowiada Patrycja Markowska. Ciągle chcą żyć jak hipisi. Koledzy nie zdecydowali się na kontynuację kariery pod tym samym szyldem bez Grzegorza. Również uznali, że nadszedł odpowiedni moment, by Perfekt przestał istnieć, gdy grupa jest na topie, a nie odcinać kupony od dawnej popularności. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Szapoba, panie Grzegorzu.
4: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Mieliśmy okazję do rozmowy z zawodowym klaunem. W Jeleniej Górze znany jest jako Rufi Rafi. Okazuje się, że zawód klauna nie wymiera. Nawet są bardzo potrzebni. Co podnosi wagę ich pracy, to występowanie dla chorych dzieci w szpitalach.
6: Rafał Biesiada, klaun Rufi Rafi.
1: Przed sekundą rozmawialiśmy o zawodach, które giną, mianowicie na przykład o zawodzie fotografa. Czy zawód klauna staje się zawodem zapomnianym?
6: Wiesz co, to trudno powiedzieć. Z jednej strony przez to, że taki tradycyjny cyrk gdzieś tam teraz już nie funkcjonuje tak jak kiedyś, to można było powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest pewien rodzaj renesansu na postać klauna. Przede wszystkim po pierwsze za sprawą teatrów ulicznych i sztuki takiej głównie ulicznej, bo

0: czyli Red Noses Polska, czyli Czerwony Noski Klaun w Szpitalu, który też jestem częścią od kilku dobrych lat, 7, 8.
1: Dobra, do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o ten renesans, faktycznie często bywasz na różnego rodzaju teatrach. My tutaj mamy Teatr Uliczny Jeleniogórskie. Czasami troszeczkę mniejsze, czasami troszeczkę większe. W Polsce jest tego coraz więcej?
0: Jeśli chodzi o takie imprezy miejskie, czy tam nie tylko miejskie, jest tego coraz więcej. Też wydaje mi się, czy nawet nie wydaje mi się, ale jest coraz więcej festiwali różnego rodzaju i przede wszystkim festiwali takich wielobranżowych, ogólnych, czyli gdzie łączy się muzykę z teatrem, ze sztuką ulicy i to, co ja gdzieś tam zrobiłem ze swoim klaunem Rufim Rafim, czyli stworzyłem spektakle takie familijne, które są z jednej strony ulicznym show, z drugiej strony trochę teatrem dla dzieci, to gdzieś chyba to pozwala mi mieć tej pracy dosyć dużo i praktycznie cały sezon ten plenerowy jest zajęty, praktycznie nie ma weekendu, w którym nie grałbym jakiegoś spektaklu, nie?
1: No właśnie, miałem takie pytanie, czy często grasz, czyli co sobotę, co niedzielę, no raczej latem?
0: W każdy weekend praktycznie, w każdy weekend.
1: Czyli zimą również?
0: Zimą również, jest jeszcze taka teraz dosyć świeża chyba, znaczy nie, że ostatni rok, ale ostatnich kilka lat też taki rozwój takiego życia kulturalnego, familijnego, ponieważ coś z tymi dziećmi trzeba zrobić i różne sfery to wyczuły, nie tylko takie stricte kulturalne, bo na przykład w ostatnich tych kilku latach rozwój na przykład, że co niedzielę albo co sobotę, raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu w takich miejscach jak galerie handlowe urządza się na przykład właśnie niedziela z teatrem albo coś takiego, gdzie się zaprasza różnych artystów, takich właśnie familijnych, gdzie rodzice z dzieciakami po obiedzie mogą przyjść i obejrzeć spektakl, taki familijny. I to samo jest teraz Domy Kultury, bardzo w to weszły i poza sezonem tym plenerowym, między liczbym październikiem a majem, urządzają raz w miesiącu, bardzo dużo takich znam domów kultury, które urządzają taką niedzielę z teatrem. Z teatrem, czy z jakąś formą sztuki dla dzieci i rodziców. Więc tej pracy jest naprawdę dosyć dużo. Jest na rynku sporo teatrów zajmującym się tym, chociaż nadal uważam, że to nie jest bardzo jakiś tam bardzo duży rynek. Przede wszystkim jest to pasja. Tych ludzi, ale klaunów, którzy mają taką formę teatralną, no jest dosłownie kilku w Polsce i myślę, że jest tutaj, każdy z nas ma duże roboty i nie tylko w sezonie letnim, ale też już w tym okresie zimowym. Dla mnie jeszcze ta bliskość Szklarskie Poręby, Karpacza i współpracy z różnymi hotelami, którym trzeba zapewnić atrakcje dla gości hotelowych, daje taką możliwość pracowania praktycznie w tych okresach typu ferie zimowe, okres świąt. Są turyści, oni chcą w piątki, w soboty wieczorem obejrzeć spektakl z dzieciakami, bo siedzą w hotelu, tak? Więc jest tego dużo.
1: Okej, jak już mówimy o tej pracy, jaka jest definicja klauna? Troszeczkę możemy przybliżyć.
0: No, klaun to jest bardzo ciekawa postać i już bardzo postać, która ma swoje źródła w komedii antycznej, potem w komedii dell'arte i to, co widzimy obecnie, to klauni głównie bazują na tej wielkiej spuściźnie, głównie z komedii dell'arte.
1: Czym jest komedia dell'arte?
0: Komedia dell'arte to jest taki rodzaj komedii już wymyślonej dawno, dawno temu we Włoszech, która

0: odgrywała scenki właśnie takie dramatyczno-komediowe, gdzie ustaliła pewne kanony grania też z maską i mówi się, że klaun, nos klauna to jest najmniejsza maska świata. Jest to rodzaj maski teatralnej, nosek klauna. I tak to zostało i pewne takie podstawowe zasady tej pracy właśnie gdzieś tam wyznaczyła już komedia dell'arte, ale wcześniej bazowała też na komedii antycznej. Klaun to jest postać. Klaun to jest postać i ja w swojej definicji, czy tam w swojej filozofii pracy nad klaunem mam taką koncepcję, że każdy ma w sobie rodzaj klauna, wewnętrznego klauna, trzeba go tylko odkryć. Trzeba go odkryć, ponieważ różni się to trochę od klasycznego aktorstwa. Klauna nie grasz, tylko wchodzisz w postać klauna i będąc w postaci, w swojej postaci, w swoim klaunie, możesz odgrywać też rolę. Klasycznymi klaunami byli chociażby Charlie Chaplin czy Rowan Atkinson ze swoim Jasiem Fasolą. Oni nie noszą czerwonych nosów, nie nosili, czy Ron jeszcze występuje, ale robi klasyczną klaunadę, opartą właśnie na tych klasycznych zasadach. To jest nic innego jak właśnie postać klauna, tylko nie tak wyglądająca, jak my sobie gdzieś tam wyobrażamy klauna, ponieważ jakby kultura amerykańska w naszym teraz światopoglądzie mocno spaczyła ten obraz klaunady. I tych rodzajów klauna też jest dużo. My najbardziej znamy tego takiego Augusta dziś przez amerykańską kulturę wykreowanego, a jest biały klaun i...
1: Biały?
0: Biały klaun, czyli taki Piero, który nie ma nosa i to jest klaun tak zwana jedynka, która jest mądrzejsza. Współczesne cyrki typu Cirque du Soleil nadal wykorzystują te motywy i w największych show na świecie można zobaczyć właśnie białego klauna, który ma też właśnie tak zwanych Augustów, drugich klaunów, czyli jakby on jest ten niby mądrzejszy, a tańczy są ci głupsi, nie? Bo jakby klaun jest dla nas chyba, dla ludzi, dlaczego nas śmieszy, ponieważ pokazuje nasze niedoskonałości i to jest śmieszne dla nas, bo chociażby weźmy takiego Rowana Atkinsona, co Jaś Fasola pokazuje? No pokazuje niedoskonałości ludzkie i pewne tabu, których na co dzień się nie pokazuje, tak? My w organizacji Red Noses mamy taką swoje powiedzenie, co jest pożywką klauna. Powiem brzydko może w radio, pożywką klauna jest bycie w trudnej sytuacji, czyli bycie w gównie, w cudzysłowie. I to śmieszy ludzi, czyli pożywką klauna jest bycie w trudnej sytuacji, czyli problem. Klasyczne slapstickowe gagi, czyli nie wiem, siada klaun na krzesełku, nie może usiąść, bo coś ci cały czas psuje, nie? I to jest właśnie, mam problem i ludzi śmieszy, jak oglądają kogoś, kto ma problem, nie? Teraz chociażby popatrzmy na rolki, co ludzie najchętniej oglądają, pranki jakieś, czy tam nieudane wywrotki ludzi jakieś tam i to właśnie na tym bazuje klaun. Klauna się odkrywa w sobie, ma się tą postać, a można odgrywać w nich właśnie rolę. To pokazuje właśnie już wspomniany Jaś Fasola, nie? Że on jest cały czas w swojej postaci, on się tego trzyma, ale raz jest Johnem Englishem, raz jest tam kimś. Jakby te role ma różne, nie? Czy sytuacje, w których się odnajduje. I tam gra, ale będąc w swojej postaci. Gra tam, klaun może zagrać właśnie szczęśliwego albo smutnego, ale cały czas jest jakby w swoim klaunie. Czyli to jest taka ta różnica między aktorstwem, co nie jest łatwe dla dramatycznych aktorów, ponieważ szkolimy w czerwonych noskach ludzi, są castingi, żeby się tam dostać i widzę wielki problem ludzi po akademiach teatralnych, żeby znaleźć tą małą różnicę bycia w postaci, a grania postaci, nie? Więc nie jest to takie łatwe. Trzeba to odnaleźć, można się też tego nauczyć. Nawet kiedyś w ramach jakiegoś projektu kulturalnego udało mi się stworzyć taką serię filmików w poszukiwaniu wewnętrznego klauna. Polecam, można odnaleźć na YouTubie w poszukiwaniu wewnętrznego klauna. No i tyle, no.
1: No i dobra, i możemy teraz ciebie widzieć twoje spektakle na ulicach Jeleniej Góry. To bierzesz teraz już troszeczkę, jakby uchyliłeś rąbka tajemnic, może inaczej. Troszeczkę już odpowiedziałeś na moje pytanie dotyczące tego, skąd bierzesz pomysły na spektakle. To jest codzienne życie, to jest to, co nas wkurza. To jest Jaś, to jest, przepraszam, Miś i Jasia Fasoli.
0: Tak, z życia.
1: A właśnie, porozmawiajmy o tym, przepraszam, że jeszcze ci wejdę w słowo. Co lubisz ty? Ty jako właśnie ten klaun, czym lubisz się ubabrać? Nawiązuję tutaj do tego, co mówiłeś.
0: Ja się bardzo lubię ubabrać, to właśnie z życia jest główny pomysł i też inspiracja trochę, też taką można powiedzieć klaunadą, jakim jest Pat i Matt, czyli sąsiedzi czescy. Czyli złośliwość rzeczy martwych. Złośliwość rzeczy martwych i wychodzenia spoza kanonu, że można, można właśnie sobie zrobić ten problem, a jednocześnie wyjść z tego problemu przez tą złośliwość rzeczy martwych i nadaniu też tym rzeczom innego sensu. Co to znaczy? Na przykład złośliwość rzeczy martwych, no to wiadomo, coś się nie udaje, tak jak mi się nie udaje czasami, nie wiem, zamknąć walizki, bo ona się zepsuła i mnie wkurza, bo cały czas się otwiera w życiu takim prawdziwym. I potem się okazuje, że no to jest świetny gag, nie? Też sceniczny, nie? Że walka z tą złośliwością rzeczy martwych, nie? Że tu zamykasz, tu się coś otwiera. Jeden z moich na przykład takich klasycznych trików na początek spektaklu, który jest wyciągnięty z jakiegoś tam spektaklu, ale często używany w tak zwanym Rufi Rafi Show, czyli takim varieté różnych moich spektakli, to jest stołeczek, który ja przerobiłem w ten sposób, że to jest taki wędkarski stołeczek, który zamieniłem tą górę płócienną na po prostu grubą, elastyczną gumę i nie da się na nim siąść, bo on się spłaszcza i jest taką katapultą, nie? Dla wszystkich bardzo zabawne. Próbujesz siąść na stołeczku, na którym się nie da siąść. Nie? Banalna rzecz. A z drugiej strony zabawa właśnie tą konwencją i pokazywania, tak jak Pat i Matt, pokazywania, że na przykład wiertarką możesz zrobić ciasto, nie? Bo też się kręci. Czyli ta taka kreatywność. Jednym z takich numerów, które mam, to jest cała historia zrobiona przy udziale takiej miarki do mierzenia, takiej stolarskiej, co się rozkłada. I mam tam 5-minutowy, czy nawet dłuższą etiudę na temat tego, że ja z tej miarki robię różne przedmioty, jest ich kilkadziesiąt, od udaję wiosła, wędkę, miecz, robię z tego psa, żyrafę, pistolet, parasolkę, kupę...
1: Ogranicza nas tylko wyobraźnia.
0: Tak, ogranicza nas wyobraźnia. To jest cudowne. Tu o tej miarce jeszcze muszę wspomnieć, bo jest to dla mnie bardzo ważne, że akurat miarka to jest numer zapożyczony. Znaczy ja dołożyłem tam swoje rzeczy, ale inspiracja była od takiego niemieckiego klauna Gregora Wolnego, który zresztą miał tutaj konotację z Polską. Niewiele tak naprawdę starszy ode mnie, ale cudowny klaun, który w sposób taki bardzo dziwny kilka lat temu odszedł i był chyba moją największą inspiracją i bardzo też chyba gdzieś tam niedoceniony, chociaż on grywał już na całym świecie i był dosyć znanym klaunem, właśnie takim bez czerwonego nosa, Gregor Wolny, i występował kilkukrotnie na naszym festiwalu teatrów ulicznych. Miałem go, że tak powiem, przyjemność poznać. Obecnie gdzieś tam współpracuję też z jego przyjaciółmi, z którymi on pracował i jest właśnie w tym roku się okazało i się zrobiło tak sentymentalnie, ale o czym mówię, bo Grzegorz Wolny powiedział też, że to jest niesamowita też taka misja, dla niego to była pasja, że powiedział do swojego przyjaciela, z którym ja ostatnio współpracuję, właśnie z Niemiec, jest to Niemiec, i on powiedział, wiesz, to jest niesamowite, cieszę się, że robisz ten numer, bo Grzegorz Wolny mi kiedyś powiedział w samochodzie, jak jechaliśmy na tournée po Włoszech, powiedział mi, wiesz co, ja sobie tak myślę, że fajnie jest te różne rzeczy wymyślać, bo ktoś się na pewno zainspiruje i nawet jak mnie już nie będzie, to te numery będą gdzieś w świecie żyć. I faktycznie, nie? Grzegorz zainspirował wiele osób i mnie przede wszystkim też, ten pierwszy kontakt, jak ja zaczynałem z Klaunadą i gdzieś go na międzynarodowym festiwalu zobaczyłem, to otworzył mi oczy na wiele rzeczy. Więc to jest też w tym świecie super, że my nie kradniemy sobie pomysłów, tylko jakby interpretujemy pewne pomysły, no bo niektóre klasyki klaunowe, tak zwane rutyny, no są jakby te same, bo na przykład numery z krzesełkiem slapstickowe, ale każdy to robi po swojemu i ja zawsze mówię, że między taką rodzajem sztuki nie ma konkurencji, ponieważ jak ty jesteś Rufim Rafim, to nikt nie będzie innym Rufim Rafim. Ty tworzysz swoją postać, nie? Tak jak my mamy wiele osobowości, to każdy klaun jest innym klaunem, czy znany tutaj też w Jeleniej Górze, z którym też mam częsty kontakt, Przemek Rządziela, czyli klaun Pineska. Jest to inny klaun niż tam mój klaun, czy kogoś innego. I to jest niesamowite, bo każdy jest po prostu na swój sposób inny i równie ciekawy. Nie ma tutaj sportowej rywalizacji, jak dla mnie, nie?
1: Okej, nie tylko ty, ale też i twoja rodzina. To jest w ogóle niesamowite, że czworo was stworzyło spektakl.
0: Tak. No udało się zarazić dzieci pasją i to jest bardzo fajne. I z czego ja się najbardziej cieszę, to nie było to tylko takie, że ja tam zmuszam, no bo to czasami tak wygląda, no jak to małoletni jeżdżą w trasy, pracują, nie? Przecież to jest praca, nie? Ale jest to taka nasza pasja i się bardzo cieszę i to jest tak, że ja nie cisnąłem tak bardzo, że oni muszą to robić. Ten proces następował tak pomału. Ja ich zarażałem tą pasją, aż w którymś momencie, ponieważ mam dwóch synów, oni powiedzieli, tato, my już nie chcemy jakichś takich, no bo jeździli z nami często, bo jeździliśmy całą rodziną, żebym ja nie musiał jeździć sama, a oni siedzą w domu, więc na część spektakli jeździmy razem, pomimo nawet tego, że ja gram solo, to oni ze mną jeździli. Więc czasami moich synów gdzieś tam brałem do jakichś małych epizodów. I w którymś momencie moi synowie powiedzieli, tato, my nie chcemy jakichś już epizodów Rufiego Rafiego, my chcemy po prostu stworzyć taki pełnoprawny spektakl.
1: Ile mają lat?
0: Obecnie 12 i 14, ale jak stworzyliśmy pierwszy spektakl Historie Rodzinne, który pokazaliśmy 2 lata temu, czy rok temu na Festiwal Teatrów Ulicznych, 2 lata temu, to mieli 10 i 12. Nie? Dlatego teraz zmieniamy spektakl, ponieważ oni wyrośli z tego spektaklu, bo tam mieli grać małe dzieci, a teraz już są nastolatkami prawie już. Ten 14-latek nam tak urósł, że nam się nie mieści w kostium, więc pracujemy nad nowym spektaklem. No i złapali bakcyle i teraz nawet chociażby wczoraj przyjechali z obozu cyrkowego, już drugiego w tym sezonie, więc oprócz tego, że fajni są tam ludzie na tych różnych obozach, to oni już bardzo mocno myślą cały czas nad poprawą swoich umiejętności cyrkowych, więc już dawno przerośli swojego mistrza, czyli ojca, w niektórych elementach. No, ponieważ też klaun, i to jest dla mnie ciekawe, klaun jest też taką postacią w cyrku zawsze był, który musi łączyć wiele elementów. To musi być dobry aktor, to musi być człowiek o wielkiej takiej empatii i łapaniu interakcji z publicznością, bo jakby to jest takie główne clue klaunady, czyli interakcja z publicznością i ten cały teatr uliczny, plus umiejętności cyrkowe, więc klaun i powinien umieć chodzić na linie, jeździć na jednym kółku, żonglować, znać postawę iluzji i to jest w czym ja się odnalazłem. Może w żadnej z tych dziedzin nie jestem jakimś super wyjątkowym mistrzem, ale każdą z tych dziedzin jakoś tam w stopniu przynajmniej podstawowym umiem i dlatego te spektakle moje i nasze są urozmaicone, bo wykorzystują sztuki cyrkowe, ale bazują dużo na teatrze też formy i na interakcji z publicznością.
1: Jak to się pracuje z rodziną? Jak to się pracuje z dzieciakami, z żoną też, tak? I z pięciasą? Bo no. I z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej na zdjęciach.
0: No jest to ciekawe. Nam się na razie udaje naprawdę robić, no jest to wyzwanie na pewno. I do tej pory mamy taki styl, że jest to taką dla nas fajną przygodą i wyjazdy już z graniem tych spektakli to jest taka wakacyjna przygoda najczęściej. W tamtym roku graliśmy ten spektakl w kilkunastu miastach i w kilku państwach, bo udało się wyjechać też na festiwal do Rumunii, byliśmy ze spektaklami we Francji i kilka dużych festiwali, dużych i mniejszych festiwali w Polsce, więc to było wyzwanie i uważam, że to bardzo buduje naszą rodzinę, bo to jest tak, że jednocześnie to jest nasza pasja i zabawa, wakacje trochę, a z drugiej strony robota, no bo mamy po prostu umowy, tak?
1: Ty jest szefem?
0: No, pewnego rodzaju liderem jestem ja, naturalnym, nie? Ale jest u nas dosyć dużo demokracji. Jak tworzyliśmy ten pierwszy spektakl chociażby, to było tak, że brali... Jak ja spinałem jako reżyser całość, ale to było tak, że każdy coś proponował, każdy miał coś do powiedzenia. W międzyczasie jakby działo się to w procesie i robiliśmy to wspólnie. To nie tak, że nie, ten pomysł jest zły. No dobra, daliście jakiś pomysł, to spróbujmy go tu wkomponować, bo może jest akurat fajny, nie? Więc i żona moja i dzieci też miały wpływ, wspólnie pisaliśmy ten scenariusz. Wiadomo, na co dzień jest bardzo trudno wygenerować czas wolny, że teraz robimy, nie? Bo mamy 150, mamy jeszcze różne inne aktywności i oni też, ponieważ moi synowie i ćwiczą pływanie, i akrobatykę, i cyrkowe rzeczy, do tego jeszcze grają na instrumentach. Starszy syn jest w szkole muzycznej, gra na trzech instrumentach i on też ze szkoły, gdzieś ze swoim zespołem też ma jakieś wyjazdy, więc to teraz pogodzić, żeby gdzieś się spotkać w jakąś sobotę, poćwiczyć, posiedzieć nad tym, no to nie jest łatwe. Jak dzieci gdzieś tam robią swoje rzeczy, to my, nie wiem, wtedy z żoną przygotowujemy rekwizyty, dopieszczamy różne logistyczne rzeczy, no bo to jesteśmy małym prywatnym teatrem, więc musimy być kierowcą, sprzątaczką, specem od cateringu.
1: Akwizytorem, czyli jeszcze tworzycie scenarię i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tworzymy scenografię, ja akurat gdzieś tam jestem amatorem, majsterkowiczem i bardzo lubię, więc wszystkie scenografie są autorskie, mało kupujemy jakichś gotowców, razem robimy też, oczywiście część zlecamy, typu nie wiem, przeszycie jakichś rzeczy, bo już nie mamy na to czasu, ale pierwsze scenografie gdzieś często z żoną bierzemy maszynę do szycia i sami szyjemy, chociaż nie jesteśmy specjalistami, ale stworzyliśmy trochę tych scenografii. I w większości to są nasze autorskie pomysły, sami to robimy i bardzo sobie lubię posiedzieć z piłą, wkrętarką, potem wykańczanie, jakieś malowanie, to jest moja żona, która też ma dryg plastyczny, więc to jest taka rodzinna pasja, która nie do końca jest pracą, a z drugiej strony no, z tego żyjemy też.
1: Okej, Powiedziałeś tutaj o scenariuszu, o tworzeniu tego wszystkiego. Więcej improwizacji czy więcej pisania? Jak to jest? Jak się tworzy pewnego rodzaju spektakl, który jest bardzo nietypowy? Spektakl klaunów, tak?
0: No, ja jakby solowo robię bardziej taką klasyczną klaunadę, bo jestem z czerwonym nosem. Te produkcje nasze rodzinne nie są już takie typowo klaunowe, ale są rodzajem trochę połączenia jakiegoś takiego spektaklu komediowego, w cudzysłowie klaunowego też, bo wykorzystujemy dużo tam takich technik, ale tam nie nosimy nosów czerwonych, ale no tak jak w innych sztukach komediowych nie musi być ten czerwony nos, a może być zabawnie, nie? I staramy się znajdować wspólne tematy. No pierwszy temat, który wzięliśmy na tapetę, i to powstał spektakl pod tytułem Historie rodzinne. No to powyjmowaliśmy po prostu sceny i dodaliśmy do tego też różne umiejętności, które mamy, żeby było po prostu showmańsko na scenie. Takie klasyczne rzeczy z życia, chociażby pierwsza scena zaczyna się od tego, że skonstruowaliśmy scenę łóżkową, że chcemy pójść spać z żoną. Nie możemy, bo jak ja się odwracam, to zaraz jakiś syn przychodzi do łóżka, bo chce spać z mamą, tak? Albo chce z nami spać. I to jest totalnie scena z życia, bo tak jest nieraz, pomimo na przykład, że nasze dzieci są już dosyć duże, to lubią gdzieś tam przywędrować do naszego łóżka, a jak tworzyliśmy ten spektakl, no to było wtedy ewidentne i bardzo mi się to podoba, że jak po spektaklu często ktoś do nas podchodził, to mówił albo pisał gdzieś potem w społecznościówkach do nas jakieś informacje na Messengerze czy w mailach, że jakby widział totalnie swoją rodzinę, nie? Że totalnie, słuchajcie, to są sceny z naszego życia, nie? To są totalnie sceny z naszego życia tylko sposób pokazany, oczywiście taki teatralny, komediowy, żeby się też z tego pośmiać. I pomimo to, że to jest, nie wiem, spektakl dla dzieci, taki familijny, to tam pozwoliliśmy sobie tam trochę zmrużyć oko, nawet jak kiedyś na tym spektaklu był mój kolega z kabaretu Czesław, Tomek Nowaczyk, super też stand-uper, pisze książki dla dzieci, ale jednocześnie jest stand-uperem, który robi stand-up mocno wulgarny i taki odjechany, to powiedział odważnie, że tam są też takie sceny trochę pijące, na przykład do scen łóżkowych. Oczywiście w metaforze bardzo takiej delikatnej i nie powinno to nikogo urażać, jak moim zdaniem, ale czasami się tak pojawi, ale to też ma dać do myślenia. Nie jesteśmy to jakimiś ludźmi, którzy szukają jakiegoś skandalu. Pokazują po prostu różne sceny życiowe, które no, nie są tabu, tak? I w taki sposób teatralny to pokazują. Jest to zabawne dla widza, my się dobrze bawimy. I to, z czego ja się chyba cieszę, bo może można byłoby mieć jakieś ale do jakichś technicznych uwagi jeszcze do jakichś technicznych elementów spektaklu, ponieważ my nie poświęcamy temu aż tak dużo czasu teatralnie szlifując, bo nie mamy po prostu na to czasu, ale jest to zrobione, jeśli chodzi o rzemiosło, przynajmniej dobrze. To, co ludziom się podoba chyba najczęściej, to jest powtarzane i to, co ja sobie chwalę, to jest pokazanie na scenie też tej autentyczności, że widać, że my też nie tylko odgrywamy te role, tylko my jesteśmy w tych postaciach i widać tą dobrą energię między nami, nie? Więc jeśli my gramy spektakl rodzinny i zarażamy kogoś taką dobrą energią rodzinną, że jesteśmy całą czwórką na scenie i się dobrze bawimy, to dla mnie to jest chyba największy sukces.
1: Uczysz w szkole dla klaunów? Jak tak, przypomnij, proszę, jak się nazywa ta ta szkoła i to chyba też jest poparciem, potwierdzeniem tego, że no, ten zawód klauna nie umiera.
0: Nie, zawód klauna nie umiera. Jestem częścią Red Noses International, czyli Czerwone Noski Clown Szpitalu w 11 krajach i organizacja jest, jest to międzynarodowa organizacja, no i mamy wersję polską i zasadą jest taką, ja to zawsze będę mówił, bo ludzie nie zawsze to wiedzą, w tej organizacji pracują tak zwani klauni profesjonaliści. I żeby się dostać, trzeba przejść jakby castingi. Trzeba przejść castingi i potem cały czas się szkolić. Czyli organizacja ma w Wiedniu swoją główną siedzibę i przy tej głównej siedzibie jest stworzone coś takiego jak International School of Humor. I każdy, kto jest, ma podpisaną umowę z Red Noses, musi jednocześnie być częścią tej szkoły i zdobywać tam kolejne certyfikacje. I tak to jest zrobione właśnie i my za swoją pracę w szpitalach, ja pracuję w szpitalach głównie we Wrocławiu, tam mam dyżury, więc trochę jest mi trudniej, ja ostatnio pracuję mniej, no bo dla mnie to jest cały dzień, żeby tam dojechać. My mamy klauni z Czerwonych Nosków mamy za to wypłatę, nie są to duże pieniążki. I ja przede wszystkim robię to dla pasji, nie dla pieniędzy, ale są to profesjonaliści, bo często ludzie myślą, że my to robimy po godzinach i jesteśmy wolontariuszami. W Czerwonych Noskach nie, zbieramy na to, organizacja jakby tak to pomyślała, żeby zbierać na to pieniądze, ale żeby klauni totalnie byli profesjonalistami, cały czas się szkolili i robili to po prostu dobrze, żeby w tym szpitalu pomagać, a nie być kulą u nogi dla pielęgniarek, lekarzy, tylko przemyślanym procesem zdrowienia też i taką pomocą w budowaniu dobrej energii w tych szpitalach. I powiedziałeś jeszcze o tym, że uczę. My się wymieniamy dużo wiedzą. Ja jestem już jednym w tej ekipie polskiej okazało się, że już jestem z tym jednym ze starszych klaunów certyfikowanych i tam czasami prowadzimy jakieś tam warsztaty dla siebie. Ale przede wszystkim organizacja daje mi to, że ja mogę cały czas jeździć, się szkolić, głównie w tej szkole tam w Wiedniu i jest to dla nas wszystkich za darmo i mamy dostęp do specjalistów z całego świata, bardzo dobrych francuskich klaunów, amerykańskich, kanadyjskich, więc to jest niesamowity jakby plus. A dzielę się swoją wiedzą oczywiście nie tylko w Red Noses, ale coraz więcej jest takich osób, które chcą się tego uczyć, albo przynajmniej elementy wykorzystuję też w artyterapii, bo prowadzę, oprócz tego też jestem pedagogiem i terapeutą, więc wykorzystuję te elementy właśnie tak terapeutycznie, do tego, żeby trochę podkrywać tego klauna z ludźmi, którzy no nie chcą być klaunami, ale chcą doświadczyć takiego procesu poszukiwania i też trochę zobaczenia siebie, nie? I nabrania dystansu. Więc to jest super technika, ale też dużo jest takich ludzi, którzy wybierają ten zawód jako pasję i chcą się uczyć, i więc często gdzieś tam dla jakichś firm czy organizacji prowadzę warsztaty dla klaunów.
1: Okej. Wróćmy jeszcze na chwilę do tworzenia pewnego rodzaju spektakli. Powiedzieliśmy o twojej rodzinie, a twoje spektakle to jest głównie improwizacja.
0: A czy to jest trochę improwizacji, ale mam dużo rutyn i oczywiście napisany taki schemat, tam scenariusz, ale jest to taki scenariusz przede wszystkim w tych takich przynajmniej w części spektakli, on daje te schematy spektakli, dają też dużą możliwość też improwizacji. Nie?
1: Właśnie oglądając twój spektakl nieraz, to miałem wrażenie, że po prostu improwizujesz, że wyjmujesz kawały czy żarty z cylindra.
0: Tak, duża jest tam improwizacja, ale też często to jest tak, że ja mam też już takie ograne różne elementy, które ćwiczę tak samo jak ćwiczą teatr improwizacji. Niektóre rzeczy zrodzą się tu i teraz, to jest najgenialniejsze, i potem lądują jako moje już stałe elementy, które dosyć często wykorzystuję, ale na przykład często nie do końca znam na przykład kolejność tych rzeczy. Daję sobie zawsze jakieś, przede wszystkim w Rufi Rafi Show, daję sobie jakieś pierwsze dwa numery, które mam ograne i mi się sprawdzają na dzień dobry, po to, żeby też sprawdzić, jaka jest interakcja z publicznością, jak ta publiczność reaguje, i wtedy buduję już na tym. I czasami miałem wcześniej w głowie, że może wtedy zrobię taki numer, ale nagle się okazuje, że tam, nie wiem, ktoś się reaguje w jakiś tam specyficzny sposób, albo nagle wychodzi jakaś sytuacja spontaniczna, wynikająca z reakcji publiczności, więc to już mnie niesie i wtedy ja zmieniam tu i teraz. I czasami, tak jak ktoś się mnie pyta, to ja czasami nie znam do końca, nie mam całościowego planu, mam taki schemat działania, czyli taką ścieżkę, a to, jak ona będzie wypełniona, to się już dzieje tu i teraz właśnie w interakcji z publicznością, bo jakby nie każda publiczność jest inna i to jest super, że można zrobić ten spektakl i każdy jest inny, ponieważ bazujesz na tej interakcji z tą publicznością, a że każda jest inna, to każdy ten spektakl trochę inaczej wygląda, inaczej on cię niesie, więc to jest fantastyczne i często się w duchu sam śmieję z różnych sytuacji, które wynikają, a szczególnie z reakcji dzieci, które mnie czasami robią nieźle w bambuko, odpowiadając na przykład na moje pytania w taki sposób, że nigdy bym się nie spodziewał, nie? I czasami wewnętrznie się bardzo śmieję, pilnuję tego, żeby się nie wyłamać i nie spalić na scenie. I bardzo tego pilnuję, chyba mam dosyć duże doświadczenie, żeby się nie spalać, ale wewnątrz albo już po spektaklu, jak się to już skończy i ja idę gdzieś tam do swojej garderoby, to śmieję się potem przez 5 minut czasami z tego, co się wydarzyło, nie? Bo było to tak zabawne, że mnie rozłożyło. Więc to jest i dlatego to też się nie nudzi, nie? Że czasami mamy właśnie cały czas podobne schematy, nie? Czasami i z jednej strony mówię, kurczę, już mi się to nudzi, nie? Ale z drugiej strony to jest ten sam schemat, ale szczegóły są zawsze inne i dlatego chyba to jest takie pasjonujące odkrywanie tego, co się wydarzy, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy do końca. Tak, nie?
1: Okej, pójdźmy jeszcze raz na chwilę do tych szpitali, w których pracujesz. Jak wygląda praca klauna w szpitalu?
0: Powiem o doświadczeniu właśnie organizacji Czerwone Noski. Wygląda w ten sposób, że mamy regularne wizyty w szpitalach, z którymi mamy umowy. Mamy też takich pracowników, którzy zajmują kontaktem ze szpitalem. I to są stałe, najczęściej raz w tygodniu wizyty. Standardowa wizyta klauna szpitalnego wygląda tak, że pracujemy w parach, zawsze w parach, nie zawsze tych samych, tylko się zmieniamy, w zależności komu, jak tam grafik się przypisze. I występujemy, to jest ten taki 3-godzinny dyżur, gdzie idziemy od łóżka do łóżka, od sali do sali i różnie to wygląda, w zależności od oddziału. We Wrocławiu jesteśmy głównie na ulicy Koszarowej w szpitalu. To jest taki ogólny szpital, więc tam specyfika jest trochę inna, ponieważ te główne oddziały są takie na przykład diagnostyczne, więc są dzieci lądują z całego województwa na przykład, nie wiem, na tydzień więc bo coś się tam wydarzyło na tydzień czy na dwa, a chodzimy też na przykład do przylądka nadziei i tam już specyfika jest inna, bo te dzieci są przynajmniej na przykład kilka miesięcy tam już, nie? I też w innych stanach i też tam każdy oddział się różni, bo po przeszczepowy, przedszczepienny, to się tak nazywa akurat, ale...
1: Myślę, że każdy wie, o co chodzi.
0: Tak. Więc tych właśnie oddziałów chemioterapii i tak dalej, jest ich tam kilka, więc szczegóły są bardzo zróżnicowane, ale chodzimy we dwóch, dyżur trwa około 3 godzin, od łóżka do łóżka, żeby nawiązać indywidualny kontakt i trochę odmienić tą energię, dać też dziecku jakby możliwość też złapania z nami jakiejś relacji, nie? Bo na przykład w części szpitali takich jak na przykład na Koszarowej, tam się dzieci śmieją częściej i jest to taka klasyczna klaunada, a jak jesteśmy w przylądku nadziei na tych niektórych cięższych oddziałach, to nie zawsze się tam dzieci śmieją, ale bardzo nas lubią, ale lubią przez to, że my im dajemy dużo uwagi. Ja się śmieję, że to, co powiedziałem też o tej klasyce klaunia, że ludzie się z klaunów śmieją, bo my jesteśmy niżej, nie? Niżej, no bo nie, nieudacznik, no, to jest, cały czas mu się coś tu psuje, tu ma za duże buty, albo jakiś niedobrany strój, no, czyli nieudacznik. I jesteśmy trochę przez wszystkich i też w szpitalu traktowani tam, o, komuś tam w życiu nie wyszło, to wykonuje, to chodzi z czerwonym nosem, bo tak sobie ludzie myślą po szpitalu. I ja zawsze właśnie mówię, że dzieci w takich szpitalach też, jak to w szpitalach, przez personel są traktowane po prostu przedmiotowo, nie? I ja mam takie wrażenie, że my tak samo jak te dzieci w tym szpitalu, powiem może brzydko, jesteśmy wszyscy w takiej gorszej sytuacji i przez to wydaje mi się, że my też możemy z innego poziomu dać uwagę tym dzieciakom i nawiązać się relacje i to jest właśnie super. Są dzieci, które na przykład...
1: Czy to polega na odwracaniu uwagi od tego, w czym się właśnie znalazły?
0: Tak, tak. To jest odwracanie uwagi i w sposób dosłowny i niedosłowny, bo dosłownie to robimy na przykład przy takich rzeczach, jak na przykład pobieranie krwi czy coś, wtedy odwracamy tą uwagę i to jest takie namacalne, nie? Ale łapiąc takim dzieciakiem na chemioterapii taki kontakt, że my dajemy uwagę, że trochę odczarowujemy tą relację, że nie traktujemy wszystkim tych dzieciaków z góry, nie? Bo jak przychodzą lekarze, pielęgniarki, to te dzieci są zawsze z góry gdzieś tam traktowane trochę właśnie przedmiotowo. Przez rodziców, często nadopiekuńczych też, no bo to jest taki stan, nie są też te dzieci jakoś normalnie traktowane, a my totalnie w sytuacjach często absurdalnych, gdzie jakby łatwiej nam złapać za jakiś taki czysty kontakt, ja to nazywam tak w cudzysłowie. I jest to bardzo cenne. Są na przykład dzieciaki, które nie śmieją się, ale bardzo poważnie podchodzą do spotkań z nami i mam taki przykład, dużo przykładów, jak w przylądku nadziei dzieci bardzo chętnie pisały nam teksty. Przez cały tydzień przygotowywały teksty po to, żebyśmy my przyszli, bo często mamy na przykład ukulele, jakiegoś pierdzącego kurczaka i umiejętności też takie muzyczne. Dużo naszych klaunów ma. Więc na przykład tą piosenkę, którą ten tekst, który te dzieci piszą, wykonujemy dla nich, improwizujemy, czytamy ten tekst i zaczynamy go jakoś tam śpiewać. Często z nim albo robimy melorecytację, albo ministrękę z tego tekstu, z tego, co napisało to dziecko, nie? No i oczywiście tam tak absurdalnie nam sobie żartujemy, ale już snujemy plany o tym, jak będziemy sławni i bogaci, że razem pojedziemy na koncerty do Los Angeles i tak dalej, nie? Ale jest to przy tym właśnie szukanie takiego kontaktu, takiego czystego kontaktu, nie? Jakiego na przykład nie może uzyskać lekarz, który już jakby siłą rzeczy jest dwa piętra wyżej, nie? i jest to dla niego bardzo takie, pacjent jest to trochę, że tak powiem, podejście przedmiotowe, a nie podmiotowe. Nie?
1: No on chyba musi jakby też troszeczkę się zdystansować, bo inaczej by go chyba emocje zjadły, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Jak wygląda taki kontakt z dzieckiem? Jeszcze dopytam, jak wygląda taka praca?
0: Ale mówisz o szpitalu?
1: Czy... Tak, jeszcze o szpitalu, bo chciałbym chwilę porozmawiać.
0: Wiesz co, to są różne takie gagi najczęściej, też umiejętności, bo też pokazujemy takie rzeczy, jakieś swoje umiejętności typu właśnie jakieś tam żonglerka czy sztuczki iluzjonistyczne, które dzieciaki bardzo lubią i się tego też uczymy nieustannie. Ale najwięcej jest improwizacji, bo w tych szpitalach też nie możemy mieć za dużo rekwizytów i improwizacji i takiego właśnie absurdu często przychodzimy, mamy zawsze, może nie zawsze, ale często sobie robimy jakąś misję, że na przykład przychodzimy do pokoju i już idziemy z taką misją i patrzymy, co się tam wydarzy, że na przykład, nie wiem, badamy poziom wilgotności prześcieradła, nie? I badamy ten poziom wilgotności prześcieradła na przykład papierem toaletowym, nie? Albo jakieś takie absurdalne rzeczy. W co się też ciągają rodzice często i jest to dla nich super komiczne i najczęściej się, na przykład w Przylądku Nadziei, to się najczęściej rodzice śmieją i ja uważam, że to też jest bardzo dobrze dla rodziców, że my tam też jesteśmy dla rodziców, nie tylko dla tych dzieci, bo rodzice mogą trochę odpłynąć takie odrealnienie i trochę zapomnieć o tym wszystkim, co tam się dzieje nieprzyjemnego. Mamy taką misję i często jesteśmy w cudzysłowie niemądrzy i dziecko nas często poprawia, bo sami mylimy dużo rzeczy, mówimy jakieś rzeczy 3x3, więc dziecko nas tam poprawia i mówi, nie, ale to nie jest tak, nie, no pomyśl, nie, bo często właśnie swoich tam, nie wiem, takie zabawki jak dla psów są, często wykorzystujemy to. Kurczak nagle się staje telefonem komórkowym, nie jest smart kurczakiem, więc dziecko mówi, nie, to nie jest telefon, nie? My, jak to nie, jak tutaj łapie zasięg przecież ogonem, nie? I to są takie właśnie takie tworzenie takich absurdalnych trochę światów, co jest też zabawne. Wychodzenie na przykład z sali w tych salach często jest tak, że jest sala i w sali jest też toaleta i obok drzwi wyjściowych są zawsze drzwi do toalety i jedna z najczęstszych rutyn, które robimy, jak się już żegnamy, to wychodzimy, ale wychodzimy nie do tych drzwi, co trzeba, czyli wchodzimy do kibla, nie? Po czym po chwili wybiegamy z tego kibla i mówimy, że ej, zamurowało wam wyjście, nie? Albo wychodzimy też, moczymy sobie wtedy ręce szybko w umywalce i mówimy, że umyliśmy ręce, ale macie strasznie niską umywalkę, nie? No i tam dzieci się śmieją, to nie była umywalka, co umyłeś te ręce w kiblu, przecież tam się spuszcza gówno, nie? I, no i takie proste rzeczy, ale które są absurdalne, ale śmieszne, ale my w tym jesteśmy po prostu, nie? To jest tak, że tylko odgrywamy te rolki jakieś, tylko po prostu wchodzimy w to, jesteśmy w tym autentyczni i dla mnie jest niesamowita praca z czerwonymi noskami, dlatego że ja bardzo dużo swojego klaunowego życia poświęciłem dla pracy solowej, a od tych 8 lat jestem w czerwonych noskach, to odkryłem cudowną rzecz pracy na interakcji, improwizacji z drugą osobą i zawsze to jest inny partner. Oczywiście mamy, bo powtarzamy się, więc mamy w teamach tam po 5-6 klaunów, więc z niektórymi częściej pracujemy, z niektórymi rzadziej, jak tam się grafik ułoży, bo każdy z nas jest tam często jakimś freelancerem, ale ma jeszcze inne rzeczy, więc to są często muzycy, to są często aktorzy, no i to też klauni jak ja. Chociaż akurat takich klaunów, którzy robią klaunadę i w szpitalu, i na co dzień jest mniej, najwięcej jest improwizatorów chyba obecnie, ludzi, którzy wieczorami robią teatr improwizacji, albo są stand-uperami, bo mamy kilku słynnych stand-uperów wśród swojej ekipy, kabareciarzy, bo cały kabaret Czesław jest też w ekipie Czerwonych Lasków już od bardzo dawna, więc tak to wygląda.
1: Dobra, co lubisz w swoim zawodzie?
0: A myślę to, że nie ma jednego rozwiązania, że cały czas coś cię zaskakuje, że musisz być w pewnym sensie kreatywny. Masz swoje rutyny, ale no, nie ma jakiegoś jednego powtarzającego się elementu, że każdy dzień zaskakuje i jest też rodzaj takiego też napięcia przed, czyli przygotowania się gdzieś pojechania, ktoś czeka na ciebie i potem wchodzisz na tą scenę przysłowiową czasami, tak jak w szpitalu, i tam się nagle jakby stajesz się swoim alter ego, nie do końca jesteś sobą, i to jest niesamowite, bo ja tak często mówię, że to jest dla mnie też bycie klaunem, to chyba jest dla mnie też przede wszystkim terapia na co dzień. Jakbym robił tylko poważne rzeczy w życiu, to bym chyba już dawno zgłupiał. Oprócz tego też się zajmuję terapią i pracuję z osobami zaburzonymi psychicznie i niepełnosprawnymi. I myślę, że gdybym nie miał takiego Rufiego Rafiego, to bym sam chyba gdzieś wylądował na jakimś ośrodku. A to jest dla mnie z jednej strony pasja, ale też wiem taki element do tego, żeby móc wyrzucić emocje. Jest to zawód, który wymaga od ciebie sprawności fizycznej, uważności, i cały czas możesz to, będąc w pracy, trenować, a jednocześnie to się super przydaje w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, też tym moim drugim zawodowym. Więc to chyba ta interakcja z drugim człowiekiem, że nie ma utartych schematów i że to jest praca właśnie z emocją, praca z ciałem. Ja też dużo wykorzystuję takich też gimnastyczno-akrobatycznych elementów, slapstickowych, więc nie muszę już chodzić na siłownię, bo mam tego dosyć dużo.
1: Bardzo, bardzo dzięki.
2: O zawodzie klauna porozmawiałem z Rafałem Biesiadą, Rufim Rafim. Maciej Rylkiewicz, kłaniam się. Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Kiedyś każdy chłopak marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Praca w Państwowej Straży Pożarnej jest wymagająca. Zawód strażaka zmienił się na przestrzeni dwóch dekad diametralnie. Dlatego zapytaliśmy o to, kto może pracować jako ratownik w Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
3: Starszy brat Andrzej Cios, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
1: Każdy może zostać strażakiem?
3: Nie każdy, na pewno nie każdy, natomiast ważne jest to, żeby bo właściwie każdy mały chłopak chce zostać strażakiem, to żeby rzeczywiście później te marzenia realizować i do tego się przygotować, czyli po pierwsze wszystkim być sprawnym fizycznie, przede wszystkim też warto mieć jakieś doświadczenie w Ochotniczej Straży Pożarnej na początku, w młodzieżowych drużynach pożarniczych, później już jako czynny, taki aktywny członek jednostki operacyjno-technicznej, czyli wyjeżdżać do działań. I to na pewno są rzeczy, które warto robić, bo wtedy łatwiej jest rzeczywiście się dostać do Państwowej Straży Pożarnej. Cóż, są jeszcze też szkoły o profilach strażackich, mundurowych, tam też warto, no bo uczą dyscypliny, zaangażowania, wzajemnej takiego szacunku, także też warto by było, jeżeli ktoś myśli poważnie o tym, żeby zostać strażakiem, uczęszczać do takiej szkoły o profilu strażackim.
1: Co robi strażak? Jak on pracuje? Jak wygląda praca strażaka?
3: No przede wszystkim jest to ciągłe doskonalenie się. My ciągle musimy ćwiczyć, ciągle musimy poszerzać tą naszą wiedzę, no bo to nasze spektrum ratownicze też cały czas się zmienia, bo zmienia się otoczenie wokół nas, czyli cały czas powstają nowe urządzenia. Na przykład kiedyś nie mieliśmy w ogóle do czynienia z fotowoltaiką. Tak? Dziś to jest też sytuacja, w której powstają pożary i musimy też specyficznie podejść do tego typu instalacji. Tak samo kiedyś właściwie nie było problemu z akumulatorami, czy to w samochodach, czy to w rowerach hulajnogowych i tak dalej. Dzisiaj mamy te hulajnogi, znaczy w ogóle akumulatory w tych pojazdach, urządzeniach właściwie wszędzie. No i też to jest coś innego, do czego my musimy się przygotować, przeszkolić i działać. Także strażak przede wszystkim to cały czas gdzieś tam ćwiczenie, doskonalenie, poszerzanie swojej wiedzy.
1: Jak wygląda ścieżka kariery strażaka?
3: No przede wszystkim no to na początku jest strażak, to jest stażysta, czyli osoba przez 3 lata, którą obserwujemy, uczymy i patrzymy, czy to jest dobry materiał na strażaka. No i to jest jakby tutaj najważniejszy ten etap na początku, czy ta osoba chce rzeczywiście, czy złapała tego bakcyla ratowniczego i czy się nadaje. Kolejnym etapem na pewno jest to, gdzie ta osoba się gdzieś tam ukierunkowuje, bo w straży pożarnej mamy różne specjalności i my cieszymy się jak strażacy i dążymy do tego, żeby w pewien sposób się ukierunkowywali. Jeden strażak jest dobry w ratownictwie medycznym, inny znowu w ratownictwie technicznym. I tu też nie ma strażaków takich omnibusów, którzy są dobrzy ze wszystkiego. My, strażak to przede wszystkim też praca zespołowa i właśnie jeden kolega jest dobry w ratownictwie medycznym, inny w ratownictwie technicznym, no to przy działaniach rzeczywiście każdy wykorzystuje jakby te umiejętności, w których jest dobry. A oczywiście każdy strażak jest dobrze wyszkolony ogólnie, to tak, żeby prowadzić te podstawowe działania. Ale jeżeli dochodzi już do jakichś tam typowo działań technicznych, no to wtedy strażak, który w tym się specjalizuje, jest tak zwanym liderem.
1: Jakaś szkoła musi być skończona i...
3: Ta strażaka? Wykształcenie średnie minimum. Także to jest taki wymóg. Co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, jak rozmawialiśmy o tym, co strażak później. Czasami mamy sytuację, że strażak jest po prostu ratownikiem gdzieś tam ukierunkowanym na czy to grupę wodno-nurkową, czy nurkiem jest jednocześnie, czy zostaje jakimś liderem w jakimś ratownictwie, w jakimś rodzaju ratownictwa. No ale też bywają sytuacje, gdzie wyłoskujemy osobę, która ma predyspozycje dowódcze, która potrafi zarządzać innymi. No i tutaj takie osoby kierujemy na szkoły pożarnicze, czy to jest szkoła aspirantów, a następnie szkoła oficerska.
2: O pracy Straży Pożarnej opowiedział nam starszy brygadier, komendant Państwowej Straży w Jeleniej Górze, Andrzej Ciosk. Ja nazywam się Maciej Rylkiewicz i żegnam się z Państwem.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Eska 2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz.